0: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich,

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Chad Kroeger, czyli wokalista Nickelback w utworze Hero na 98,2. I pozwólcie, że na dzisiejszego bohatera wyznaczymy muzykę, którą, miejmy nadzieję, pobudzi Was dzisiejszego dnia do życia. Z tej strony Kuba Pasieczny, witam serdecznie i zapraszam do godziny 10, gdyż czas zacząć dzisiejszą Głowę do Góry. Na zegarach już niemalże 5 minut po godzinie 7 i lecimy dalej w rytmach bardzo przyjemnego i w tym przypadku także cięższego grania. Scorpions i Children of the Revolution już teraz w Waszych głośnikach.

0: Reklam. 3.17.40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. 98,2 FM.

Nirvana z jakże dosadnym tytułem Rape Me. Tak wam gramy na 10 minut po godzinie 7, a więc czas sprawdzić, co dziś mamy w dzisiejszej kartce z kalendarza. Mamy wtorek, 13 października, imieniny obchodzą Edward, Daniel, Magdalena czy Teofil. Także życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście. Jednak przysłowie na dzisiejszy dzień pokazuje, że szczególnie właśnie dzisiaj trzeba być, jak to mówią, twardym, a nie miętkim, bo przysłowie na 13 października brzmi: we dwarda jesień twarda. Także jeżeli wierzyć przysłowiu, no to łatwo dziś nie będzie, jeśli chodzi o pogodę. Także pozwólcie, że żeby jakkolwiek umilić wam ten dzisiejszy dzień, to zagramy wam teraz bardzo fajną nowość od Dead Poet Society. Choć tytuł to Cold, no to kawałek jest naprawdę gorący, także zachęcam, żeby w tym momencie dać po prostu głośniej.

Jugoton i Malczyki za nami. I można by powiedzieć, że człowiek się dobrze nie obejrzał. Raz, dwa, tri, a to już 19 minut po godzinie 7. Także to idealna pora, żeby sprawdzić, co znajdziemy w dzisiejszej prasie. I na początek nieco informacji drogowych. Otóż przebudowa Unii Lubelskiej wchodzi w kolejną fazę. Tym razem wykonawca przystępuje do wykonywania warstw konstrukcyjnych drogi po stronie wschodniej, jak czytamy, no przez co kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Wraz z postępem robót ruch ma być przekładany pomiędzy pasami. Więcej na ten temat na stronie internetowej Lublin 112. Za to w Dzienniku Wschodnim również nieco informacji drogowych. Jak czytam, autostrada A2 nie dojedzie do granicy z Białorusią do węzła Dobryn. Jednocześnie budowa fragmentu między Białopodlaską a Kijowcem przesunęła się na lata 2027-2030. No to zmiana względem tego, co było mówione jeszcze w czerwcu. Droga miała zostać zrobiona do granicy w rejonie Kukuryk. Teraz resort uzasadnia zmianę organizacją ruchu na przejściu granicznym. Więcej na ten temat poczytacie już na stronie internetowej Dziennika Wschodniego.

0: No jak się żyje w mieście Lublin, szczególnie jadąc do pracy po godzinie 7, myślę, że doskonale wiedzą kierowcy, gdyż czas goni, a na niektórych ulicach no nie ma mowy o szybszym przejeździe. Na przykład na Wrotkowej, na Diamentowej w stronę Zembożyckiej. Ruch jest tutaj całkiem spory. Jednak najważniejszą informacją na teraz, no to zalecam omijać Aleję Tysiąclecia w stronę Zamku. Z tego co widzę, miał tu miejsce wypadek, przez co ruch może być jeszcze wolniejszy niż zwykle. Jeżeli nie musicie jechać w tamtą stronę, no to zachęcam kierować się na Łęczyńską i obok Gali jechać w Aleje Zygmuntowskie i ominąć po prostu cały korek. Coraz mocniej toruje się także Głęboka oraz Sowińskiego. Ciężko szybki przejazd także na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. I tutaj polecam wjazd w Aleję Solidarności i potem w Aleję Sikorskiego. Powinno być szybciej, jeśli chodzi o przejazd.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
2: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
3: i kulturze.
2: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8.
3: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
6: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
4: Reklama.
1: Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście!

Good Charlotte i The River na zegarach 20 minut po godzinie 7. I my płyniemy sobie powoli, jak ta tytułowa rzeka, jednak do brzegu, gdyż mam dla was teraz coś moim zdaniem naprawdę fajnego. Mianowicie bilety na zbliżającą się scenę w centrum. Otóż zagra na niej pochodząca z Puław grupa Penthouse. I choć do Puław niedaleko, no to nie każdy miał okazję ich zobaczyć. A warto, bo to 7-osobowy skład grający w estetyce retro w gatunku rocka alternatywnego. Ci zagrają już 28 października, oczywiście na małej sali widowiskowej w Chatce Żaka i możecie być jednymi z pierwszych, którzy zgarną właśnie te bilety. Otóż tak się składa, że 13 października obchodzi urodziny bardzo ważny rockowy wokalista, mianowicie Sammy Hagar, najbardziej znany z bycia wokalistą Van Halen. Dlatego pytanie na dzisiejszy konkurs będzie muzyczne. Mianowicie pytanie do was, co to za utwór? It's got what it takes. So tell me why can't this be love? No, jeżeli znacie odpowiedź, no to czekam na odpowiedzi. 515-515-982, jaki jest to utwór Van Halen? W zamian trafią do was bilety na zbliżającą się scenę w centrum.

Pijama Porno i ezoteryczny Poznań za nami i z Poznania przeniesiemy się teraz do Szwecji na chwilę, gdyż będzie tam miało miejsce bardzo ciekawa kampania. Mianowicie Szwedzi planują uczyć seniorów nieuprzejmości. Miej odwagę być nieuprzejmym to akcja, która ma na celu uchronić szwedzkich seniorów przed byciem oszukanymi metodą na wnuczka na przykład. I seniorzy mają być uczeni, że czasami mogą być po prostu niemili, mogą się rozłączyć lub pokazać środkowy palec oszustowi. Także jak słychać, oszust dzwoni na wnuczka, a babcia odpowiada na babcię, czyli krótko i bez dyskusji.

0: OCN w utworze Czas, by krzyczeć. Na zegarach już niemalże godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Polska zawarła porozumienie z Norwegią. O tym za chwilę. Powiemy także o ochronie szkół przez Straż Miejską.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Porozumienie pomiędzy Warszawą i Oslo szefowie rządów podpisali dokument. Wczoraj premier Donald Tusk oraz premier Jonas Gahr Stør zawarli umowę o strategicznym partnerstwie. Deklaracja opisuje współpracę na 20 obszarach, takich jak między innymi bezpieczeństwo energetyczne, ochrona infrastruktury krytycznej czy mobilność wojskowa. Chodzi o to, żeby Europa przejmowała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Musimy inwestować w nie więcej w sposób spójny i konsekwentny, by się nie duplikować, ale inwestować w taki sposób, żeby regionalne systemy obronne były silniejsze, mówił premier Norwegii Jonas Gahr Stør. Donald Tusk podkreślał również, że współpraca z krajem ze Skandynawii odbywa się także na innych płaszczyznach. Wspomniał, że w ramach funduszy norweskich z puli grantów na między innymi sprzęt medyczny czy dziedzictwo kulturowe do Polski trafia 25% środków. Strażnik miejski jako wsparcie oświaty. Lokalne władze z pomysłem na zwiększenie bezpieczeństwa. Jak podaje Radio Lublin, Urząd Miasta rozważa powrót do programu o nazwie Strażnik Miejski w każdej szkole. Początkowo funkcjonariusze mieliby pojawiać się w największych placówkach w danej dzielnicy, jednocześnie pełniąc tam funkcję dzielnicowego. Tego typu działania, zdaniem samorządu, mogłyby umożliwić między innymi szybką reakcję w sytuacjach zagrożenia, jak również pozwoliłyby na łatwiejszy kontakt z osobami potrzebującymi wsparcia. A już teraz zapraszamy Was na poranną rozmowę Radia Centrum, w której gościem Tomka Kowalewicza będzie monodramista Mateusz Nowak. Oddajemy głos do studia.
2: Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Dzień dobry z samego rana, moim gościem jest Mateusz Nowak.
4: Dzień dobry.
3: Cześć Mateusz, monodramista, pedagog, człowiek kultury, człowiek, który od 15 lat jeździ po świecie, jeździ po Europie, zwiedza polskie miasta i wystawia monodramy z wielkimi sukcesami. Tak, zgadza się.
4: Tak, nie wiem, po prostu nawet się nie podejmę zliczenia tych kilometrów, które pokonałem ze swoimi spektaklami. Ale to naprawdę musi być jakaś liczba porządna, bo raz, że właściwie w każdym województwie byłem, w niektórych województwach na pewno dużo częściej i ze wszystkimi spektaklami, w niektórych może mniej, ale byłem w każdym województwie. Byłem w różnego rodzaju i w dużych miastach, i małych miejscowościach, i nawet nie miejscowościach, czasami to wsiach, więc te kilometry stąd. Bardzo dobrze, bardzo często grałem na przykład w Pomorzu.

0: morskie, nie? Na północy, bo przecież się nie dało bliżej. Ale na przykład, no ale te kilometry, nazwijmy to światowe, Mongolia, Stany przecież, Kapsztat, no to to były kilometry, to niesamowite przygody, niesamowite wyprawy. Naprawdę.
1: No, no. Już widzę, już sentyment wjechał. Jeszcze nie rozpoczęliśmy rozmowy, już wspominasz te wszystkie
0: wyjazdy. To się przypomina, wywołałeś to i to się od razu jakoś przypomina, bo ten rok 15-lecia jest takim rokiem mimo wszystko szczególnym. 15-lecie to może nie jest jakiś jubileusz taki, no świętuje się, nie wiem, 20-lecie, 25, ale kto wie, co będzie. Mam 15-lecie, to świętuję 15-lecie, ale świętuję to 15-lecie, bo studiowałem 15 lat w szkole monodramu Stanisława Miedziewskiego, czyli reżysera wszystkich moich monodramów. I dlatego, a ponieważ pan Tadeusz, którego zagram w ramach jubileuszu, jest naszym ostatnim wspólnym spotkaniem i spektaklem, no to dlatego ta piętnastka jest taka istotna.
1: To ja tylko tak ułożę dla naszych słuchaczy. Spotykamy się z okazji, po pierwsze, 15-lecia twojej twórczości monodramistycznej.
0: Tak, monodramisty.
1: Monodramisty.
0: Tak, tak.
1: Ale też dlatego, że w najbliższym

0: aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Na zegarach 11 minut po godzinie 8, a ja liczę, że zostaniecie ze mną do samego końca, gdyż przypominam, że dzisiejsza Głowa do Góry trwa oczywiście do godziny

0: ostatni wyjazd tego poranka na lubelskie drogi przed nami. No chciałbym powiedzieć, że jest już luz na lubelskich ulicach, ale wtedy bym niestety skłamał. Otóż mamy spory ruch w Alei Kraśnickiej, Sowińskiego Głęboka na skrzyżowaniu z Sowińskiego oraz Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich. Na tych ulicach potrzebna jest spora dawka cierpliwości. Wolska oraz Fabryczna. Tutaj także nogę z gazu trzeba będzie zdjąć.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeśli chodzi o pogodę, no to obecnie na termometrach mamy 7 stopni powyżej zera. Max na dziś to 12 kresek ciepła. I z tego co widzę, opadów deszczu dzisiejszego dnia spodziewać się nie trzeba. Z reszty informacji, jakość powietrza jest na dobrym poziomie, ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale.
2: Autopromocja. O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
3: Reklama.
1: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: się nim zainteresować. Mowa tu o koncercie grupy Pijama Porno, która już w przyszłym roku będzie świętować 40-lecie działalności. Koncert już 6 listopada ponownie w Fabryce Kultury Zgrzyt. I na koniec koncert, na którym po prostu trzeba być, szczególnie jeżeli jesteście fanami Maynarda Jamesa Keenana. Otóż do Polski po raz pierwszy przyjedzie formacja Pussyfair. Przyjeżdżają oni w ramach trasy promującej ich najnowszy album Normal Isn't, który pojawił się na początku lutego tego roku. Koncert Pussyfair już 28 października w klubie Stodoła. Bilety wciąż są dostępne w sprzedaży.
1: Radio Centrum.

Spring Rolls i Planety. I na naszej planecie zwaną planetą Ziemią pewne są trzy rzeczy: śmierć, podatki oraz wysokie ceny paliw. I ceny tych ostatnich ponownie wzrosły. Ile dzisiejszego dnia, 13 października, zapłacimy za paliwo na stacjach benzynowych, usłyszycie o godzinie 9 w wydarzeniach Radio Centrum. Zapraszam w imieniu Jakuba Jarzyny, a od siebie zapraszam do posłuchania jeszcze dwóch bardzo fajnych kawałków do pełnej godziny. Sonic Youth i Dirty Boots już teraz w waszych głośnikach, a tuż po nich grupa Incubus.

0: Cubus i Pardon Me na 98.2. Na zegarach wybiła już godzina 9, a więc to czas na wydarzenia.
1: Wyższe ceny na stacjach paliw, o tym za chwilę. Powiemy także o próbie przewozu broni do Polski oraz Book Crossingu na dworcu Lublin.
0: Przed mikrofonem Jakub Jarzyna.
1: Jaki los czeka portfele kierowców? Stacje paliw przywitały nas podwyżkami. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dzisiaj za litr benzyny PB95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, czyli o 9 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei PB98 wzrosło o 10 groszy i maksymalnie będzie kosztować 7 zł i 95 groszy. Z kolei cena za litr oleju napędowego nie przekroczy 8 zł i 2 groszy, dzięki czemu kierowcy zaoszczędzą 4 grosze więcej niż w poniedziałek. Resort Energii przypomina, że niestosowanie ustalonych stawek na stacjach paliw grozi karą w wysokości 1 000 000 zł. Kamuflaż w postaci kurtki okazał się mało wyszukany. Cudzoziemiec usłyszał już zarzuty. Funkcjonariusze lubelskiej służby celno-skarbowej dokonali zatrzymania podczas rutynowej kontroli na przejściu granicznym w Zosinie. Ukrainiec, będący pasażerem pojazdu marki Toyota, posiadał przy sobie pistolet Ford 12 RM, a także 11 sztuk amunicji. Wspomniane przedmioty próbował przewieźć na teren Polski pod odzieżą wierzchnią. Mężczyzna został już doprowadzony do prokuratury rejonowej w Chrubieszowie, gdzie został oskarżony o posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą ci się na półce? Możesz umilić innym podróż. Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na pierwszym piętrze znajduje się miejsce Book Crossingu, czyli wymiany książek. To specjalny regał, na którym znajdziecie księgozbiór dla wszystkich pasażerów i odwiedzających dworzec.
2: Podróż to nie tylko droga do celu, ale również okazja, by zwolnić na chwilę i odpocząć, a także przenieść się do świata literatury. Niezależnie od tego, czy podróżujemy komunikacją miejską, zamiejską czy koleją, czas spędzony w drodze lub w oczekiwaniu na odjazd można wykorzystać przyjemnie z lekturą. Z myślą o pasażerach i miłośnikach książek na dworcu Lublin uruchomiony został punkt Book Crossingu.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów oraz gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od godziny 6 do 22. Autobus uciekł, budzik nie zadzwonił, a może po prostu zabrakło 5 minut? Sprawdzamy, co najczęściej sprawia, że nie docieramy na czas do pracy. Co 10 pracownik spóźnia się do miejsca zatrudnienia przynajmniej raz w tygodniu. Wśród najczęstszych przyczyn Polacy wymieniają opóźnienia komunikacji miejskiej, przedłużają

0: Zdarzające się poranne przygotowania czy obowiązki związane z dziećmi.
1: Najczęściej przegrywamy z korkami i budzikiem, ale lista tych porannych przeszkód jest znacznie dłuższa. Polacy w kontekście punktualności dzielą się niemal na pół. 49% deklaruje, że nigdy nie spóźnia się do pracy, a pozostali przyznają, że przynajmniej od czasu do czasu nie pojawiają się wtedy, kiedy powinni. Najczęściej są to jednak incydentalne sytuacje.
0: Mówi Monika Banyś-Bator, rzeczniczka prasowa Personal Service. Zmieniający się rynek pracy wpływa także na to, jak dziś postrzegamy punktualność i czy spóźnienie zawsze oznacza brak profesjonalizmu. Coraz częściej ważniejsza od samej godziny pojawienia się przy biurku jest dostępność pracownika, terminowe wykonywanie obowiązków i efekty jego pracy.
2: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Motor Lubin uciekł spod topora, wygrywając 3-2 z Radomiakiem Radom dzięki bramce w ostatniej minucie meczu. Jej autorem został Christopher Simon. Po pierwszych 45 minutach gry to gospodarze z Radomia prowadzili po trafieniu Filipa Koperskiego. Motor swój worek z bramkami rozwiązał w 53 minucie dzięki trafieniu Żaka Mbajendiaye. Żółto-biało-niebiescy poszli za ciosem. Karol Czubak wykorzystał rzut karny, zapewniając Motorowi przewagę. Gospodarze jednak nie zwiesili swoich głów. W 80. minucie Steve King doprowadził do wyrównania. Finalnie po golu Simona Motor przywiózł do Koziego Grodu 3 punkty. Podopieczni szkoleniowca Mariusza Misiury swoje kolejne spotkanie rozegrają 17 października w meczu przyjaźni. Zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Zostajemy przy piłce nożnej, ale przechodzimy do rozgrywek międzynarodowych. Wraca Liga Mistrzów, a z nią 9 pasjonujących pojedynków. Cała kolejka rozpocznie się o 18:45. Francuskie Lyon zagra ze Sportingiem Lizbona, a Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem na pokładzie zmierzy się ze Slawią Praga. Reszta spotkań zaplanowana została na 21:00. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, Piotr Zieliński w barwach Interu stawi czoła klub Bryż. Wojciech Szczęsny i jego Barcelona zagra natomiast z Galatasaray. Warto również wymienić pojedynki pomiędzy Arsenalem a Lille, Atletico Madryt z Manchesterem United i Villarreal z Napoli. A na koniec siatkówka. Już w czwartek PZL Leonardo Avia Świdnik powalczy o przedłużenie zwycięskiej pasy do 6 wygranych z rzędu. Żółto-niebiescy na wyjeździe zagrają z Cuk Aniołami Toruń w najbliższy czwartek o godzinie 20:30.
3: Toruń, bardzo mocna drużyna, brązowy medalista poprzedniej kampanii. Ciężki teren, my tam mamy swoje takie mini rachunki do rozliczenia za poprzedni sezon. Oczywiście pojedziemy wygrać. Też nastawiamy się na ciężki mecz. Tu z kim byśmy nie grali, to będą ciężkie mecze i te mecze mają nas i cały sezon przyszykować do tej głównej części sezonu, czyli do playoffów.
2: Zapowiadał szkoleniowiec Dumy Lotniczego Miasta, trener Jakub Gus.
4: Za to temperatura powoli rośnie i obecnie na termometrach mamy 8 stopni powyżej zera. Przypominam, że maks na dziś to 12 kresek ciepła. Dziś będzie przede wszystkim pochmurny dzień, ale po południu mamy zobaczyć nawet nieco słońca. I przypominam, że opadów deszczu też dzisiaj nie będzie. Z reszty informacji, jakość powietrza pozostaje na dobrym poziomie, ciśnienie nieco wyższe, wynosi 1025 hektopaskali.
5: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
6: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
7: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
5: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
4: A ja witam Was już w ostatniej godzinie wspólnego grania. Na zegarach 8 minut po godzinie 9 i zaczniemy z przysłowiowego Buta. Foo Fighters i Everlong już teraz w Waszych głośnikach. Kuba Pasieczny, witam serdecznie i zapraszam do samego końca.

Siekiera i Bez końca na 98,2. I ja również niemalże bez końca powtarzam wam, że dziś można wygrać bilety na pierwszą w tym sezonie scenę w centrum, a warto się zainteresować, bo zagra na niej grupa Penthouse, grająca w rytmach rocka alternatywnego, formacja pochodząca z Puław. Koncert przypominam 28 października w Chatce Żaka. I dziś pytam was, jaki widok macie obecnie za oknem. W końcu Penthouse to mieszkanie na najwyższym piętrze, więc z najfajniejszym widokiem. 515-515-982, jaki widok macie obecnie za oknem? Na przykład pan Paweł napisał, że widzi jesień. No ja mam podobnie ze studia Radia Centrum, bo widzę drzewo z żółtymi, zielonymi jeszcze liśćmi. A co widzicie wy? 515-515-982, bilety na Penthouse czekają na zgarnięcie. A ich muzyka już teraz w Radiu Centrum i waszych głośnikach.

0: Kawał przyjemnego grania prosto od grupy Aerosmith, Ragdoll na 98,2. Na zegarach 23 minuty po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. I mógłbym teraz w tym momencie powiedzieć, kogo witam, kogo goszczę. Kuba Jarzyna, redakcja informacji, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kuba, witam cię bardzo serdecznie. I na wejście mam od razu do ciebie pytanie. Jak wyglądał twój poranek i czy wstałeś na równe nogi?
0: Szczerze, wstałem na równe nogi, ponieważ przez przypadek wyłączyłem sobie budzik, który miałem jeszcze kilka nastawionych po sobie. I jakbym sobie jeszcze zamknął oczy na chwilę, to bym już zasnął i by mnie tutaj pewnie nie było.
1: To ja ci dam przykład osoby, która zamknęła oczy, ale później otworzyła i powróciła do nas, do świata żywych.
0: No
1: mowa o 15-latce z Gwatemali, która podczas czuwania przy jej grobie nagle po 8 godzinach wstała właśnie na równe nogi i wprawiła w osłupienie swoją rodzinę, tak samo jak ja wprawiłem w osłupienie teraz ciebie.
0: A mogę tak zapytać, ile ona leżała tak w tej trumnie, czy to jest napisane?
1: 8 godzin. Jak
0: 8
1: podają
0: godzin.
1: Media gwatemalskie, 8 godzin.
0: To na usta narzuca się taki pewien żart, który już pewnie słyszałeś, mianowicie spała jak zabita. No tak, zatrzymajmy tę karuzelę śmiechu. Ja teraz mam temat świąteczny i mógłbyśmy w tym momencie powiedzieć, chłopie, jest dopiero połowa października, ty już o świętach. Powiem jak najbardziej. Mianowicie ja mam temat na temat karpia, a konkretniej o tym, że hodowcy mają złe informacje, bo ceny karpia znowu podskoczą. Jest to związane między innymi z tym, że mamy niedobór wody, przez co hodowla karpi jest utrudniona i ceny właśnie tej rybki mają podskoczyć względem poprzedniego roku nawet 10-20%. Czy ty lubisz sobie karpia wsunąć na święta?
1: Wiesz co, ja jestem osobą, która niestety nie przepada za karpiem, więc dla mnie ta informacja jest obojętna tak naprawdę, ale cieszę się, że ja sobie zaoszczędzę troszeczkę więcej pieniędzy w porównaniu do innych moich znajomych na przykład.
0: Będziesz sobie mógł wydać na jakiś fajny prezent.
1: Oczywiście, na przykład kupując komuś karpia.
0: O, na przykład.
1: Na przykład.
0: Czy jednak nie zaoszczędzisz?
1: To prawda, zażyłeś mnie w tym momencie, cholercia.
0: Ale wyszło, no nic. My wracamy do muzyki. Genesis Jesus He Knows Me w waszych głośnikach.

0: okazja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej loka w mieście.

0: Na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum. Witam w programie Chatka na fali, a dzisiaj porozmawiamy sobie o naborach. Nabory do zespołu tańca ludowego UMCS już za nami, ale przed nami jeszcze kilka ciekawych inicjatyw, do których warto się udać, zgłosić swoją kandydaturę. Ze mną jest Agnieszka Kołczewska, kurator linii dźwięk oraz muzyk, jak sama to lubi podkreślać, więc z pewnością sporo będzie o naborze do zespołów typu w rytmie chatki, ale też dużo, dużo więcej.
1: Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Witam was serdecznie dzisiaj na fali. Jestem na fali, proszę państwa, i nasze zespoły są na fali. Do chatki Żaka warto przyjść, bo tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje i tak się wydaje, jak się wchodzi tak od strony na przykład tam UMCS-u, że no jest sobie jakaś chatka, ale wejdźcie do chatki, do środka, to zobaczycie, co się dzieje, jak dużo się dzieje, jak bardzo różne są to fajne propozycje dla was. Dla państwa, dla was, dla młodych, nowych studentów i oczywiście dla tych, którzy jeszcze nie byli u nas tak bardzo zaangażowani w różne tutaj nasze projekty, a chętnie przyjdą, zobaczą i na pewno się zaszczepią, bo tu wchodzą ludzie i potem już jak czarna dziura, się nie wychodzi z tej chatki. Ja już, proszę państwa, na przykład jestem tu 30 lat i cały czas mam to robić i są różne projekty fajne i artystyczne i naprawdę warto. Tak musiałam państwu to powiedzieć, musiałam was zachęcić, mam nadzieję, że to pomoże. A rzeczywiście, nabory są do bardzo różnych zespołów, bo jest bardzo wiele projektów w Chatce Żaka, różne zespoły są w Chatce Żaka. Jest i chór, są i bębny, jest i teatr, prawda, no właściwie nawet różne grupy teatralne. Oczywiście jest Radio Centrum, pozdrawiamy wszystkich, tych, którzy tu pracują oraz tych, którzy się niedługo pojawią. I telewizja. I nabory. Tak, muszę krótko, a ja lubię długo, więc tak. Jak już powiedział Michał, taniec ludowy już zaczął swoje nabory, więc na pewno będzie można do Grzesia też pójść do domu studenckiego i zapytać się, co tam, jak tam, może jeszcze będzie jakiś drugi nabór. Ale już 12 i 19 października o godzinie 18 w stołówce Trójka chór akademicki UMCS imienia Jadwigi Czerwińskiej zaczyna swoje nabory. Można się nauczyć pięknie śpiewać pod naszymi wspaniałymi dyrygentami, którzy uczą, na pewno bardzo fajnie będzie. I wiem, że ten chór jeździ, proszę państwa, po świecie, także jak już będziecie w chórze, to na pewno skorzysta się z tego, oprócz muzyki i pięknego śpiewu, to można też zwiedzić trochę świata. No i cóż, Rytmie Chatki, to jest mój zespół ukochany, jeden z takich naprawdę fajnych, już prawie 6 lat gramy. W Rytmie Chatki najpierw są warsztaty, a później, jeżeli dobrze się nauczycie, a ja uczę grać na różnych instrumentach perkusyjnych, typu dżembe, typu bębny, konga, różne bębny, bębenki i tak zwane przeszkadzajki, marakasy, trójkąty i tak dalej. I to się tak mówi, solo na trójkącie, że to nie jest takie ten, to jest naprawdę trudne, więc to się też trzeba nauczyć. No i oczywiście bębny, dżembe. I nabór do tegoż właśnie w Rytmie Chatki jest 13, czyli we wtorek o godzinie 17.30. Sala w Chatce Żaka nazywa się -14 albo Sala Muzyczna 2. Tam można się przyjść o tej w pół do 6, czyli 17.30 i zapisać właśnie najpierw na warsztaty, a jak będzie fajnie, to do zespołu w Rytmie Chatki, tak się nazywamy.
0: Mamy też teatry.
1: Tak, mamy teatr. Właśnie. I tutaj, proszę państwa, 14 i 21 października, bo wszystko w październiku będzie się działo. O godzinie 18 Teatr Fatum zaprasza do przestrzeni kultury studenckiej, to jest na pierwszym piętrze. A jeszcze tylko powiem szybko, że to -14 jest na minus, wiadomo, prawda? Nie na parterze. A to na pierwszym piętrze. PKS zaprasza Teatr Fatum. Tutaj też można się zapisać do wspaniałego teatru. Bardzo ciekawe inicjatywy, bardzo ciekawe spektakle, także warto. A już 18, również w październiku, też o 18, łatwo zapamiętać, 18 o 18, grupa teatralna Barter, Przestrzeń Kultury Studenckiej, czyli znowu PKS, też będzie zapisywać do siebie, także też zapraszamy. No i teatr, który troszeczkę jakby z radiem jest związany, bo Teatr Mój już 15 października o godzinie 18. Ta 18 jest taka, widzę tutaj, przeważająca. Także zaprasza do swojego zespołu Teatr Mój w sali 2.11. To jest na drugim piętrze. Także tam będzie można się z Pauliną też poznać.
0: Nasza radiowa koleżanka,
1: tak, bierze
0: udział.
1: Tak,
0: z pewnością.
1: Tak, i myślę, że na pewno kojarzą. Znaczy, jeżeli słuchają Radia Centrum. Także myślę, że tam będzie też ciekawe, bo każdy z tych teatrów ma inną specyfikę, więc warto przyjść na pewno do każdych z nas, do każdego zespołu i zobaczyć, co wam się podoba, bo może na przykład czasami się przeplatamy, powiedzmy, robimy jakiś spektakl, gdzie uczestniczą bębny albo na przykład chór śpiewa w tym spektaklu. Więc, proszę państwa, zapraszamy. Dużo mówiłam,

0: Można też przyjść do chatki albo na stronie zobaczyć chatki Żaka, albo po prostu przyjść, są ulotki, leżą wszędzie tutaj, gdzie tylko jest możliwe. Mamy nową kawiarnię, więc można sobie wziąć taką ulotkę, poczytać i wypić kawę i się zastanowić, gdzie przyjść. Ale jak mówię, wszystko jest super, każda inicjatywa, każdy zespół jest inny, więc serdecznie zapraszamy.
1: W Chatce na Fali przechodzimy do stałego chatkowego elementu, czyli DKF Bariera. Filmy, które przedstawi pan Piotr Kotowski. Co możemy spodziewać się w tym najbliższym tygodniu?
2: Aż dwa razy spotkamy się. We wtorek na pokazie chińskiego filmu Zawieście czerwone latarnie Zhanga Yimou. To jest klasyka i arcydzieło chińskiej kinematografii, które właściwie otworzyło to kino na świat w 1991 roku. I od tego momentu zaczęła się też międzynarodowa kariera jego reżysera. Film jest osadzony w latach 20. ubiegłego wieku i opowiada o takiej nietypowej relacji między jednym mężczyzną a jego czterema żonami, które w tym zamkniętym, luksusowym domu walczą o jak najlepszą pozycję w małżeńskiej hierarchii. A następnego dnia film, który dzieje się w Syrii, jego producentami są m.in. Jordania, Palestyna i USA, nazywa się Ktoś całkiem obcy i wraca jeszcze raz do tego eksodusu milionów uchodźców z Syrii w trakcie 13-letniej wojny domowej. Parę takich filmów już owszem powstało, ale ten ma jakąś inną perspektywę opisania tej historii, na pewno inną niż relacjonowały to media. Po prostu szuka indywidualnych opowieści poszczególnych bohaterów, których losy dopiero tworzą się na jakąś większą metaforę, syntezę.
1: Filmy prezentowane przez DKF Bariera to coś, na co z pewnością warto się udać. Kolejna dawka informacji i filmowych, i kulturalnych już za tydzień. W Chatce na Fali.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

No i z przytupem kończymy dzisiejszą głowę do góry. Egypt Central Over and Under na 98,2. Na zegarach już niecałe 3 minuty do godziny 10. Także to pora, tak jak już mówiłem, kończyć dzisiejszą głowę do góry. Kuba Pasieczny, dzięki za dziś. Trzymajcie się i słyszymy się już jutro o godzinie 13 w ośrodku Roka.

0: dopalacze z Woli Karbowskiej zatrzymani w Niemczech. O tym za chwilę. Powiemy także o współpracy sektora oświaty z policją oraz transporcie dla kibiców. Minęła godzina 10, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Dwóch sabotażystów aresztowanych za zachodnią granicą. Niebawem zajmie się nimi polski wymiar sprawiedliwości. Wczoraj niemieckie służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji, którzy są głównymi podejrzanymi w sprawie podpalenia stacji Starlink w Woli Karbowskiej. Chodzi o wydarzenie, do którego doszło 23 września bieżącego roku. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak wczoraj na portalu X wypowiedział się premier Donald Tusk. Ponadto minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że gdy podejrzani trafią już na terytorium naszego kraju, to usłyszą zarzuty działania na zlecenia obcego wywiadu, a także sabotażu i dywersji. Obecnie strona polska oczekuje na przekazanie mężczyzn w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Lubelska policja stanęła ramię w ramię z kuratorium oświaty. Głównym tematem było bezpieczeństwo w szkołach. We wczorajszej odprawie udział wzięli funkcjonariusze, jak na przykład komendant miejski policji w Lublinie, młodszy inspektor Adam Beczek oraz przedstawiciele sektora edukacji, jak również Urzędu Wojewódzkiego. W wydarzeniu przewodniczyła Barbara Grzesiak, wicekurator oświaty. Celem spotkania było omówienie kwestii, takich jak między innymi stosowanie procedur bezpieczeństwa w szkołach, reagowanie na zdarzenia kryzysowe czy procedur weryfikacji osób wchodzących na teren placówki. W odprawie prowadzonej online udział wzięło ponad 1000 zainteresowanych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kibice ruszą na stadion, a po ostatnim gwizdku skierują się na przystanki. W sobotę miasto uruchomi więcej autobusów i trolejbusów, aby ułatwić wszystkim powrót. Sportowe emocje to jedno, ale korki i problemy z dojazdem potrafią zepsuć humor nawet po wygranej. Na szczęście tym razem Lublin gra do jednej bramki z utrudnieniami, więc powrót nie powinien skończyć się dogrywką na przystanku.
1: Linia numer 161 będzie oczekiwała w zatoce przystankowej Arena Lublin na żądanie 01 Lubelskiego Lipca 80 przy Arenie Lublin. Linia 158 i 160 oczekiwać będzie w zatoce przystankowej Arena Lublin na żądanie 02 również Lubelskiego Lipca 80, ale przed wiaduktem. Jeśli chodzi o linie 13 i 34, oczekiwać one będą przed skrzyżowaniem Lubelskiego Lipca z 80 z ulicą Stadionową.
0: Mówi Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Dodatkowe pojazdy pojawią się na trasach około godziny 16:30, a służby będą czuwać nad sprawnym przebiegiem całej operacji. Dzięki temu wszystko powinno przebiec sprawnie, a na ulicach panować będzie porządek. A teraz pora na przegląd oferty kulturalnej miasta. Koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego po raz kolejny zapewni przestrzeń do dźwiękowych eksperymentów. W Lublinie zagrają artyści z Argentyny, Meksyku oraz Polski. Na uczestników 18. edycji czekają trzy premierowe sety. Podczas pierwszego z nich wystąpią Marco Sbagiani, Piotr Bukowski i Tomasz Piątek. Drugi współtworzyć będą Emilio Gordoa, Paweł Szamburski oraz Władysław Kosendiak. Więcej szczegółów na temat trzeciego seta zdradza Grzegorz Lesiak z fundacji Listening and Sounding.
2: Wyjątkowo w najbliższą środę będą to trzy sety, ale to tylko dlatego, że postanowiłem zrobić dodatkowy set, gdyż mój przyjaciel, z którym prowadzimy fundację, Piotr Damasiewicz, będzie w trasie z hinduskim tablistą i akurat tego dnia mają wolne i poprosiłem ich, żeby utworzyć taki dodatkowy ekstra set na zakończenie tego całego sezonu.
0: Tego wieczoru zabrzmiał między innymi saksofon,

0: gitara, perkusja i klarnet. Wykonawcy ukażą magię muzycznej improwizacji.
1: Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do muzyki, która wykonywana jest w tradycyjny sposób, no to może być pozytywnie zaskoczony, że można wygenerować dźwięki i kompozycje troszeczkę inaczej. Specjalnie robię to w taki sposób, żeby tej muzyki nie nazywać, bo jej się nazwać do końca nie da, gdyż każdy z tych twórców pochodzi jakby z różnych światów muzycznych. To jest pozagatunkowe.
0: Dodaje Grzegorz Lesiak. Koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego odbędzie się już jutro o godzinie 19 w Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp jest wolny. Polski Duet Muzyczny świętuje 50-lecie działalności scenicznej. Z okazji jubileuszu artystycznej współpracy Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz wyruszyli w trasę koncertową. Jednym z jej punktów jest także Lublin. Już niedługo mieszkańcy wezmą udział w spotkaniu pełnym nostalgii oraz sentymentu. Twórcy wykonają takie utwory jak Być kobietą, Odkryjemy miłość nieznaną czy Jeszcze się tam żagiel bieli. Podczas wydarzenia podzielą się również historiami z zakupu. Koncert rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Duetowi na scenie towarzyszyć będzie zespół Warsaw String Quartet. Nadchodzi wieczór w kinie CK pełen światowych produkcji. Lubelski Festiwal Filmowy Cały Rok to cykl przypominający wybrane tytuły z repertuaru ubiegłorocznych edycji wydarzenia. Co miesiąc widzowie mają okazję zobaczyć krótkie metraże połączone wspólnym motywem. Tym razem na ekranie zaprezentowane zostaną 4 dzieła z Belgii, Francji, Niemiec oraz Polski. W centrum tych opowieści znajdą się nadludzkie anomalie oraz bohaterowie o wyjątkowych mocach i umiejętnościach. Seans odbędzie się jutro o godzinie 17 w kinie Centrum Kultury w Lublinie. Po projekcji na publiczność czeka dyskusja. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
2: Reklama.
3: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Najważniejsze momenty, największe nazwiska, kultowe płyty, niezapomniane koncerty. Każda data ma swój riff. Dzień w roku. Dzień w roku. Muzyczne kalendarium, w którym każda data ma swoją historię. W każdą środę o 20 sprawdzimy, jakie rocznice obchodzimy w danym tygodniu.
2: Zapraszam serdecznie, Jowita Wójtowicz.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bloody Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji.
4: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej loka w mieście!

0: audycja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jeśli już wystraszone oczy zmarły.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: promocja.
1: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
2: Myślisz o karierze w mediach?
1: Nie da się lepiej trafić.
2: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
1: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
2: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.

Queens of the Stone Age rozpoczyna nam godzinę 13, 13.02 już na zegarach. Jak mówi tytuł, go with the flow, więc i my popłyniemy sobie z prądem. Startujemy z wtorkowym ośrodkiem rocka na antenie Radia Centrum. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i zachęcam Was do pozostania ze mną na dłużej, ponieważ dzisiaj poza świetną muzyką, która jak zawsze jest na naszej antenie, czeka nas konkurs, ale o tym już za moment. Jak teraz słyszycie, Iron Maiden, Days of Future Past. We'll be right back.

No i w końcu zerkniemy sobie, co kryje ta kartka z kalendarza. Dzisiaj 13 października. Na szczęście nie jest to piątek, a wtorek. I imieniny dzisiaj obchodzą Edward, Teofil, Daniel, Magdalena, Mikołaj oraz Wacław. Wszystkim o tym imieniu serdecznie pozdrawiam. A wy nie zapomnijcie złożyć życzeń waszym bliskim, jeśli to oni znaleźli się na tej liście. No i co do świąt nietypowych, bo jeszcze takie obchodzimy, no to mamy dzisiaj dzień bez stanika. Jest to związane absolutnie z całym miesiącem, gdyż październik to miesiąc świadomości raka piersi, ale można również w związku z tym świętem Dnia Bez Stanika wspomnieć o dodatkowym komforcie i wolności.

I w końcu przyszedł czas na konkurs, a do zgarnięcia są, słuchajcie, wejściówki na pierwszą po wakacjach scenę w centrum, na której na pewno nie może was zabraknąć. Co do koncertu, to standardowo odbędzie się on w chatce Żaka, tym razem 28 października, czyli w środę. A bawić będziemy się razem z zespołem Penthouse, którego brzmienie tworzy zestawienie dwóch głosów żeńskich z męskim oraz nietypowe zestawienie rock'n'rolla i funku. Wszystko to podane w mrocznej, dusznej oprawie, które idealnie sprawdzi się na jesienny wieczór. A więc jeśli macie ochotę na nowe doznania muzyczne, to pod numer 515-515-982 napiszcie mi o swoich ulubionych jesiennych rytuałach. O czymś, co jest dla was absolutnym must have'em podczas jesieni. Może jest to po prostu parzenie ulubionej kawy albo słuchanie konkretnych albumów. My teraz do muzyki sobie wrócimy i już w waszych głośnikach Penthouse.

0: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

0: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Zaczynamy kolejną część Płyty Tygodnia Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Grys i przypominam, że co tydzień sprawdzamy najlepsze i najważniejsze albumy rockowe wszechczasów. Również przypominam, że w tym tygodniu omawiamy bez wątpienia legendarny album, czyli Paranoid od Black Sabbath. Dziś omówimy sobie historię tytułowego utworu, kawałka, którego nawet nie miało być na tej płycie, a czas pokazał, że Paranoid to jeden z największych hitów nie tylko w roku Black Sabbath, ale również całej historii muzyki gitarowej. Zespół ukończył pracę nad albumem w londyńskim Regent Sound Studios. Niestety, producent Roger Bain przekazał im, że materiału jest za mało, by wypełnić płytę winylową. Wymogi wydawnicze zakładały, że album długogrający powinien trwać co najmniej 40 minut. Zabrakło kilku minut, aby to spełnić. Zespół został zmuszony do napisania i nagrania krótkiego zapychacza. Tony Iommi napisał słynny riff w kilka minut, a Geezer Butler w podobnym czasie napisał tekst utworu. Cały proces twórczy trwał prawie pół godziny. Butler miał obawy, że Paranoid jest łudząco podobny do utworu Communication Breakdown zespołu Led Zeppelin. Jak pokazał czas, obawy były całkowicie niepotrzebne. Wytwórnia po przesłuchaniu numeru zauważyła ogromny potencjał komercyjny i zdecydowali się wydać Paranoid jako singiel w sierpniu 1970 roku, czyli miesiąc przed premierą całego albumu. Przewidywania wytwórni okazały się trafne. Po pierwsze, singiel dotarł na czwarte miejsce brytyjskiej listy przebojów. Po drugie, wytwórnia wymusiła zmianę nazwy albumu z Warpigs na Paranoid. I po trzecie, Black Sabbath otrzymali zaproszenie do programu Top of the Pops i mieli zagrać ten właśnie numer w dniu śmierci Jimiego Hendrixa. To była mała dawka historii, więc teraz pora na zastrzyk muzyki. Paranoid od Black Sabbath. Już teraz.

Za nami połowa audycji Ośrodek Rocka na antenie Radia Centrum. Na zegarach mamy godzinę 14.03, za dosłownie 10 sekund 14.04. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak i ja zachęcam Was, byście zostali ze mną na dłużej, gdyż będziemy kontynuować konkurs na scenę w centrum, ale co najważniejsze, towarzyszyć temu wszystkiemu i nam będzie świetna muzyka, dlatego na pewno warto.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej lokowniście!

Marilyn Manson z kawałkiem The Fight Song. No i wy aktualnie możecie zawalczyć o wejściówkę, ponieważ wracamy sobie po raz ostatni na ośrodku roku do konkursu. A do zdobycia są wejściówki na pierwszą w tym sezonie scenę w centrum, na której zagości zespół Penthouse. Słuchajcie, jest to 7-osobowa grupa, której brzmienie to fuzja rock'n'rolla, soulu i funku, oprawione w mroczną i duszną atmosferę, czyli coś, co na jesień idealnie się sprawdzi. No i standardowo, wydarzenie odbędzie się w Chatce Żaka, tym razem 28 października, czyli w środę. A jeśli macie wejściówki, jeśli nie macie wejściówki, to pod numer 515 515 982 napiszcie mi o swoich ulubionych i jesiennych rytuałach, bez których nie wyobrażacie sobie tej pory roku. Może być to zwykłe spacerowanie, czy coś mniej typowego. Dajcie koniecznie znać pod numer 515 515 982, bez czego nie wyobrażacie sobie jesieni.

Blackout na 98,2 FM. No i utwór, jest to utwór, który opowiada nam o pewnych zmaganiach człowieka, zmaganiach emocjonalnych. No i co do zmagań, to myślę, że niemało miał ich pewien mężczyzna, który to był poszukiwany listem gończym. Wcześniej ukrywał się on za granicą, no jednak wrócił do Polski, by odwiedzić znajomą i już na drugi dzień został namierzony. Aby utrudnić znalezienie go, wybrał, można powiedzieć, bardzo wygodną kryjówkę. Schował się, słuchajcie, do wersalki. No i uwaga policjantów zwróciło niedomknięte łóżko, w którym ukrywał się mężczyzna, i nawet jak go przyłapali, to on dalej udawał, że śpi. No może rzeczywiście spał i sobie drzemał i śnił o jakimś, nie wiem, może Hollywood czy Kalifornii.

0: Niech wejdzie. Co dolega?
1: Sama nie wiem, jestem jakaś taka osłabiona, ospała, głowa mnie boli i nic mi się nie chce.
0: Wygląda mi to na poważny niedobór metalu.
1: Czyli jeść wątróbkę, szpinak i orzechy?
0: Można, ale ważniejsza jest regularna audioterapia. Najłatwiej przyswajalny metal znajdzie pani w Niemaletko. We wtorki po 21 w Akademickim Radiocentrum. Terapię prowadzi magister Maciek Wrewczuk.
2: Autopromocja. Reklama.
3: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

My tak ciągle o tej jesieni, no ale musicie przyznać, że mimo wszystko jest to bardzo pocieszająca pora roku przed zimą. I tą jesień bardzo hucznie obchodziła Małopolska. Ostatnie dni w polskich górach stoją pod znakiem redyków. I co to takiego jest? No słuchajcie, są to ceremonialne przemarsze pasterzy wraz z ich owcami. Całe to widowisko wygląda bardzo uroczo, a w samym wydarzeniu bierze udział tysiące owiec. No i jeśli wy macie ochotę trochę poświętować tą jesień, to już za moment u nas w radiu opowiem wam o wydarzeniach, które na pewno warto odwiedzić, więc zostańcie.

0: Tak jak obiecałam, już opowiadam wam, co ciekawego dzieje się u nas w okolicy, czyli przyszła pora na imprezę FM. I tak na początek, klasyka, już w ten piątek na scenie Fabryki Kultury Zgrzyt zagra zespół KSU. Po akustycznej trasie wracają do nas siłą i teraz obiecują, że nie zabraknie elektrycznej energii. Jeśli jednak wolicie trochę bardziej psychodeliczne klimaty, to również w ten piątek w Akademii Sztuki Nowoczesnej odbędzie się koncert, a na nim zagrają For Example John, Angel Egg oraz Aleja Słońca i myślę, że to idealny koncert dla tych, którzy tęsknią za grzybobraniem. A dla fanów jazzu też się coś znajdzie. 14 listopada w Centrum Kultury w Lublinie zagra zespół Nene Heroin, grupa z Gdańska, która wyróżnia się unikalnym brzmieniem, a ich muzyka to połączenie bardzo wielu melodii. A po więcej informacji i bilety zapraszam was na strony organizatorów.
1: Radio Centrum.

Do godziny 15 zostało tylko 8 minut, co oznacza, że musimy kończyć audycję Ośrodek Rocka. Była z wami Vanessa Woźniak. Ja dziękuję wam pięknie za obecność. Mam nadzieję, że świetnie spędziliście ten czas i że muzyka też dodała wam trochę energii w ten, no nawet ładny dzień. Ale słuchajcie, jeszcze nie uciekajcie, bo na naszej antenie do godziny, od godziny 15 do 18 będzie z wami Emilia Bukowska. Ktoś, kto na pewno też świetnie umili wam czas w godzinach szczytu. A potem, no też świetny program na naszej antenie, dlatego koniecznie zostańcie. A ode mnie to już tyle. Dziękuję wam pięknie i do usłyszenia. Cześć.

0: Na zegarach właśnie wybija nam godzina 15, a to oznacza, że czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Bezpieczeństwo w szkołach tematem odprawy w Kuratorium Oświaty. Powiemy także o tym, jak radzić sobie ze sztuczną inteligencją w placówkach oświatowych.
0: A wydarzenia przygotowała i przedstawi Maria Monsior.
1: Wczoraj w Kuratorium Oświaty w Lublinie rozmawiano o bezpieczeństwie w szkołach na terenie naszego województwa. Odprawa została zorganizowana dla dyrektorów szkół w regionie. Spotkaniu przewodniczyła wicekurator oświaty Barbara Grzesiak. Wzięli w nim udział także reprezentanci poradni psychologiczno-pedagogicznej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz przedstawiciele Policji Lubelskiej. Podczas odprawy omówiono m.in. tematy stosowania zasad bezpieczeństwa w placówkach, wdrożenia rozwiązań ograniczających dostęp osób postronnych do budynków, czy potrzebę przeszkolenia pedagogów oraz personelu szkół pod kątem reagowania na potencjalne zagrożenia. Ważnym elementem jest również ścisła współpraca i komunikacja z rodzicami pod kątem identyfikowania zagrożeń i szybkiego reagowania. W spotkaniu online wzięło udział ponad 1000 osób. Jak poradzić sobie z wykorzystaniem AI w szkołach? UMCS odpowiada na ten problem. Już 15 października na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się konferencja poświęcona edukacji w dobie sztucznej

0: edukacyjnym oraz wsparciem dla społeczności szkolnej. Działania obejmują również warsztaty, szkolenia online oraz darmowe materiały dydaktyczne. Zapisy na konferencję trwają, a więcej informacji można znaleźć na stronie projektu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o oddawanie krwi. Chodzi przede wszystkim o grupę 0 RH-, której stan magazynowy jest bardzo niski. Instytucja codziennie przekazuje kilkaset jednostek życiodajnego płynu szpitalom. W związku z tym zwraca się do dawców o zgłaszanie się do punktów pobrań, które można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Należy pamiętać, że krew może oddać zdrowa osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. Waga dawcy powinna przekraczać 50 kg. Warunkiem jest również wypoczęcie, zjedzenie lekkostrawnego posiłku i nie picie alkoholu dobę przed oddaniem krwi. Przy sobie należy mieć dokument tożsamości. Autobus uciekł, budzik nie zadzwonił, a może po prostu zabrakło 5 minut. Sprawdzamy, co najczęściej sprawia, że nie docieramy na czas do pracy. Co 10 pracownik spóźnia się do pracy przynajmniej raz w tygodniu. Wśród najczęstszych przyczyn Polacy wymieniają opóźnienia komunikacji miejskiej, przedłużające się poranne przygotowania i obowiązki związane z dziećmi.
1: Najczęściej przegrywamy z korkami i budzikiem, ale lista tych porannych przeszkód jest znacznie dłuższa. Polacy w kontekście punktualności dzielą się niemal na pół. 49% deklaruje, że nigdy nie spóźnia się do pracy, a pozostali przyznają, że przynajmniej od czasu do czasu nie pojawiają się wtedy, kiedy powinni. Najczęściej są to jednak incydentalne sytuacje.
0: Mówi Monika Banyś-Bator, rzeczniczka prasowa Personel Service. Zmieniający się rynek pracy wpływa także na to, jak dziś postrzegamy punktualność i czy spóźnienie zawsze oznacza brak profesjonalizmu. Coraz częściej ważniejsze od samej godziny pojawienia się przy biurku jest dostępność pracownika, terminowe wykonywanie obowiązków i efekty jego pracy.
2: My odejdźmy trochę na chwilę od tej pracy i sprawdźmy sobie prognozę pogody. Na dworze pochmurno aktualnie w Lublinie. Odczuwalna temperatura to 9 stopni Celsjusza, a ciśnienie to 1025 hektopaskali. Raport smogowy obecnie jest dobry, ale biometr jest umiarkowany.
3: Tu Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Już prawie 5 minut po godzinie 15:00, tutaj oczywiście Akademickie Radio Centrum i wtorkowe wydanie Godzin Szczytu. Emilia Bokowska dzisiaj dla Was przy mikrofonie. Witam Was gorąco, a słyszymy się standardowo do godziny 18:00.

Za nami Royal Blood z nowym singlem, czyli Dead Company, który jest jednocześnie utworem tytułowym ich nadchodzącego już 5. albumu, który ukaże się 6 listopada. I z tego, co czytam, ta piosenka dla wokalisty duetu Royal Blood jest o wpływie muzyki na człowieka. Jak czytamy, to niesamowite, co muzyka może robić z twoim ciałem i z twoim umysłem. Możesz całkowicie zmienić swoje postrzeganie rzeczywistości i też nastrój za sprawą jednej piosenki. No i trudno się z tym nie zgodzić. My oczywiście w godzinach szczytu nastrajać będziemy się tylko i wyłącznie pozytywnie, mam nadzieję. No i oprócz tej muzyki, która poprawia humor, będę też miała dla was dzisiaj wyjściówki. Po pierwsze na październikową scenę w centrum, a po drugie na czwartkowy koncert grupy Wokka w Zgrzycie. Więc drodzy słuchacze, wsłuchajcie się dzisiaj w audycję bardzo, bardzo uważnie.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

0: Mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Jesień nisko kłania się nam, oczywiście czym? No, grzybami. Tym razem więc danie grzybowe, ale nietypowe. No właśnie, my tu o grzybach, a ponoć grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych. Czy to prawda? No, nie do końca. Borowik szlachetny, a o nim będzie dziś mowa, bo nasz bohater dnia, jak wszystkie grzyby, charakteryzuje się oczywiście niską kalorycznością. Ma ponadto sporą zawartość białka. Grzyby w ogóle mają także niski indeks glikemiczny. Pomimo niskiej kaloryczności, prawdziwek dostarcza nam także pewnych ilości fosforu, żelaza, magnezu, potasu oraz witamin z grupy B. Ale pamiętajmy, jeśli sami zbieramy grzyby, to należy wybierać miejsca poza sąsiedztwem ruchliwej ulicy i autostrad. Bo negatywną cechą borownika jest fakt, że kumuluje w sobie metale ciężkie. Z minusów dodam, że borowik szlachetny zawiera chitynę, związek, który jest ciężkostrawny i dlatego nie powinny być one spożywane przez osoby starsze i dzieci. No ale raz na kiedyś przecież można. A tak w ogóle to borowik szlachetny na naszych słowiańskich ziemiach znany i doceniany jest od kilkuset lat. Stał się nieodłącznym elementem kuchni szlacheckiej i magnackiej. W sklepach i na straganach bywa bardzo często, jeśli jest urodzaj. A w sezonie kupujemy grzyby świeże. Poza sezonem także suszone lub mrożone. Prawdziwki nadają się do wykorzystania zarówno jako główny składnik potrawy, jako i przyprawa wzbogacająca smak dnia. A teraz krem z borowików z niespodzianką, czas zacząć. Więc do dzieła. Składniki. 250 g borowików świeżych albo suszonych około 150 g, 650-750 ml bulionu warzywnego, jedna duża cebula, najlepiej cukrowa, dwie pietruszki, 1/5 selera, 100 g śmietany 18%, jedna łyżeczka soku z cytryny, jedna łyżeczka sosu sojowego ciemnego, przyprawy sól, pieprz, bazylia, wariantowo mogą być jeszcze grzanki do podania. Opakowanie oliwek zielonych marynowanych, takie 250-300 g, dwa ząbki czosnku, jedna łyżeczka posiekanej bazylii, dwie łyżeczki oleju sezamowego i olej do smażenia. A jak to wykonać? Świeże grzyby oczyścić i umyć. Osuszyć na ręczniku papierowym. Jeśli mamy suszone grzyby, namaczamy je w wodzie tak, by wszystkie były zanurzone, najlepiej na całą noc. Kroimy cebulę i seler oraz pietruszkę w drobną kostkę. Rozgrzewamy tłuszcz w głębokiej patelni, a następnie wszystko szklimy na tej patelni. Następnie dodajemy pokrojone w kostkę grzyby i całość dusimy przez 10-15 minut, stale mieszając. Do garnka należy wlać bulion, dodajemy produkty z patelni i całość gotujemy na średnim ogniu przez około 30 minut. Następnie zestawiamy garnek z ognia i blendujemy całość blenderem typu żyrafa w tymże właśnie garnku. W trakcie blendowania dodajemy śmietanę, oczywiście zahartowaną. Należy wcześniej połączyć ją w szklance z 2-3 łyżkami gorącego wywaru. Doprawiamy całość do smaku sokiem z cytryny, solą, pieprzem i bazylią oraz sosem sojowym. Następnie odcedzamy oliwki. Do miseczki dodajemy oliwę, posiekany drobno czosnek i bazylię. Zalewamy olejem, mieszamy wszystko i odstawiamy na pół godziny, najlepiej do lodówki. Rozgrzewamy patelnię grillową, smarujemy ją tylko cieniutką warstwą oliwy i przesmażamy oliwki, układając je nieruchomo na tej patelni, aż pokażą się na nich brązowe, ale delikatne przypalenia. Zupę nakładamy do kokilek i na wierzchu układamy oliwki. Dla tych, którzy nie lubią oliwek, w to miejsce mogą być grzanki z bułki obsmażone na suchej patelni. A potem łyżka w dłoń i smacznego. Życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: lekko, tak ponad pół godziny pozostało do godziny 16, więc to pora wyjechać na lubelskie drogi. Z tego co widzę, bezwypadkowo na ten moment, no ale niezły Saigon i tak wyrabia się na tych drogach. Najbardziej zakorkowana teraz chyba Aleja Unii Lubelskiej w obu kierunkach oraz też Tysiąclecia, na której korek sięga aż od Młyna Krauzego na Witosa po Rondo pod Zamkiem. Emanuela Grafa czy Andersa w kierunku Mełgiewskiej stoją. Prusa, Dolna 3 Maja, Lubartowska, Wieniawska, Poniatowskiego, Sowińskiego niestety przez studentów. Tam myślę postój gwarantowany. Duży korek też z tego co widzę na Sikorskiego w stronę Alei Kraśnickiej. No i na tej Alei Kraśnickiej również nie jest zbyt ciekawa sytuacja. Do tego dochodzi Głębocha, która już jest zakorkowana w obu kierunkach. Od Nadbystrzyckiej do Sowińskiego. No i do tego zestawienia dochodzi również Armii Krajowej, która się korkuje w kierunku Jana Pawła, jak i no niestety standardowo wiadukt na Krochmalnej. Całe miasto praktycznie stoi. Jeśli jednak macie jakieś ważne informacje do przekazania, to zawsze możecie pisać 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Właśnie rozpoczynasz studia w Lublinie?
3: Myślisz o karierze w mediach?
2: Nie da się lepiej trafić.
3: Przyjdź na nabór i dołącz do ekipy Radia Centrum.
2: Widzimy się już 20 i 21 października w Chatce Żaka.
3: Więcej szczegółów dostępne na naszej stronie internetowej www.centrum.fm i w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
5: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
6: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
5: Ciężka?
6: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
5: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
6: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
5: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Manam i Boskie Buenos na 98.2 FM. I tak jak mówiłam niedawno, na ulicach aktualnie nie jest zbyt bosko. Ja życzę cierpliwości stojącym aktualnie w korku, ale mam wiadomość, która może poprawi wam humor, może ukoi wasze nerwy, bo możliwe, że korki zmniejszą się w Lublinie i to już w najbliższym czasie, a to dzięki nowym sekundnikom, które mają być montowane i które też podpowiedzą kierowcom, ile jeszcze będzie się świecił sygnalizator z czerwonym czy z zielonym światłem. Chodzi dokładnie o sekundniki, które będą zainstalowane na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej i Orkana, Alei Andersa z ulicą Walecznych i Bohaterów Września z ulicą Zielone Wzgórze. No to jeszcze myślę, że studenci mogliby chodzić kładką na górze na Sowińskiego, a nie dołem i wtedy Lublin byłby już prawie całkiem przejezdny w tych godzinach szczytu.

12 minut pozostało do godziny 16. Ja wykorzystam okazję, że stoicie w korku i nudzicie się zapewne, a więc czas rozruszać Was w konkursie. Świeże info jest, że w październiku wracamy ze sceną w centrum. Odbędzie się ona w ostatnią środę miesiąca, dokładnie 28 października, ale godzina i miejsce się nie zmienia. Godzina 19, mała sala widowiskowa chatki Żaka. No i kto się dla Was w tę ostatnią środę zaprezentuje? Będziecie mogli usłyszeć wtedy grupę Penthouse. Jest to 7-osobowy skład poruszający się w estetyce alt rocka i retro. Fundamentem ich brzmienia są dwa głosy żeńskie i też głos męski, ale ogólnie ich muzyka to taka fuzja rocka, soulu czy też funku. Ich twórczość jest osadzona w stylistyce lat 60. Także bardzo ciekawy koncert i myślę, że takiego zespołu na scenie w centrum dawno nie było. Grupę założyli w Puławach, ogólnie są z Puław i moje pytanie konkursowe również tego miasta będzie dotyczyć, więc jeśli chcecie się wybrać właśnie na tę scenę, to piszcie koniecznie 515-515-982 odpowiedź na pytanie. Uwaga, uwaga, jak nazywa się słynny pałac znajdujący się właśnie w Puławach, a grupę Penthouse możecie usłyszeć już teraz.

The Cuts z kawałkiem Pamiętam. Jeśli wy nie pamiętacie, no to pozwolę sobie przypomnieć, że już za 4 minuty słyszymy się w kolejnym serwisie informacyjnym oraz kolejnej godzinie audycji, w której też jeszcze kilka niespodzianek przed wami.

0: godzina 16 właśnie wybiła na zegarach, a my przechodzimy do wydarzeń.
1: Próbował przemycić broń na przejściu granicznym w Zosinie. O tym za chwilę. Powiemy także o nowej inicjatywie na dworcu Lublin.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Chciał wjechać do Polski razem z bronią palną. Mężczyzna został zatrzymany przez służbę celno-skarbową. Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek na granicy w Zosinie. Funkcjonariusze w ramach rutynowej kontroli zatrzymali pojazd marki Toyota, którym podróżował obywatel Ukrainy. W ramach przeszukania ujawniono broń i amunicję, w tym pistolet Ford 12. Pasażer próbował go ukryć pod odzieżą wierzchnią.
2: Podróżnego wraz z zabezpieczonym pistoletem i amunicją przekazano funkcjonariuszom nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej z placu w Hrubieszowie. Cudzoziemiec został doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do prokuratury rejonowej w Hrubieszowie, gdzie usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia.
1: Mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Zatrzymany nie posiadał odpowiednich dokumentów ani nie zgłosił wcześniej zamiaru przewożenia broni. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Przed nami kolejne zmiany na lubelskich ulicach. Niebawem pojawią się następne sekundniki. Chodzi o wyświetlacze, które pokazują kierowcom pozostały czas do zmiany sygnału świetlnego. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze przygotowanie się do zmiany świateł. Obecnie trwa postępowanie na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Orkana, Alei Andersa z ulicą Walecznych oraz ulicy Poligonowej z ulicą Zielone Wzgórze. Na montaż wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 30 dni od daty zawarcia umowy. Termin składania ofert upływa 19 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nie wiesz, co zrobić z książkami, które kurzą ci się na półce? Możesz umilić innym podróż. Dworzec Lublin uruchamia nowy punkt dla swoich pasażerów. W poczekalni na

0: Linie. Akcja ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa oraz promowania, dzielenia się i zachęcania do odkrywania nowych autorów i gatunków literackich. Poczekalnia jest otwarta codziennie od 6 do 22. Przestrzeń wokół Trybunału Koronnego zamienia się w plan filmowy. Wokół budynku pojawiły się ekipy montażowe i drewniane konstrukcje. Historyczny gmach oraz plac rybny zostaną wykorzystane w nowej produkcji realizowanej dla jednej z platform streamingowych. Przestrzeń ma oddać realia XIX wieku. Początek zdjęć jest zaplanowany na 21 października, a zakończenie na 28 października. W tym okresie mieszkańcy oraz turyści muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w okolicach Starego Miasta.
1: A jak tam wygląda sytuacja pogodowa za naszymi oknami? No, niezbyt wiele się zmieniło. Dalej jest pochmurno, dalej jest dość zimno. Odczuwalna temperatura to 10 stopni Celsjusza i spadnie ona nawet dzisiaj, słuchajcie, do 2 stopni w nocy. Ciśnienie to nadal 1025 hektopaskali i biometr nadal jest umiarkowany.
2: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.
3: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin z

0: Od 16 do 18 października Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!
4: 5 minut po godzinie 16 słyszymy się już w drugiej godzinie audycji Godziny Szczytu. Emilia Bukowska niezmiennie dla Was przy mikrofonie. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to świetnie się składa, bo w tej godzinie konkurs z wejściówkami na koncert grupy Bokka, którzy już w czwartek w Zgrzycie. No i też w tej godzinie najlepsza muzyka i też absolutny klasyk przed nami, Man in the Box od Alice in Chains.

Tilt z kawałkiem Jeszcze będzie przepięknie. Może niezbyt piękna pogoda aktualnie za oknami, ale piękny okres dla grzybiarzy. A ja taki niesamowity artykuł znalazłam, aż sama nie wierzę, w co czytam. Bo jak się okazuje, grzyby nie rosną wyłącznie w nocy, a wczesny poranek nie gwarantuje też pełnego koszyka. Ale co też było tam napisane, że w sumie też mówi się, że grzyby rosną po deszczu, ale to nie zawsze jest racja. No, najważniejsze są wilgoć czy odpowiednia temperatura, ale nie oznacza to jednak, że wystarczy poczekać na deszcz i od razu ruszać do lasu, no bo jeśli wcześniej panowała susza, no to grzyby te niestety szybko nie będą się tak wysypywać w lasach. I jak czytamy, najlepsze warunki do grzybobrania mogą pojawić się dopiero po kilku dniach od większych opadów, gdy utrzyma się odpowiednia temperatura. No my możemy chyba czekać na razie na deszcz, no i na te grzyby.

21 minut po godzinie 16. Ja przypominam, że w dzisiejszych godzinach szczytu rozdajemy już dla Was wejściówki na październikową scenę w centrum, która odbędzie się w ostatnią środę miesiąca. To warto zapamiętać, 28 października o godzinie 19 standardowo mała sala widowiskowa Chatka Żaka. Zaprezentuje się wtedy dla Was grupa Penthouse. To aż 7-osobowy skład poruszający się w estetyce alt-rocka i też w retro, a ich twórczość osadzona jest w stylistyce lat 60. poddanej mrocznej oprawie. Bardzo ciekawie to brzmi, usłyszeć ich też będziecie mogli za moment. A ciekawostka o nich jest taka, że założyli grupę w Puławach. I moje pytanie dzisiejsze konkursowe również odnosi się do tego miasta. Piszcie koniecznie pod numer 515-515-982 odpowiedź, jak nazywa się słynny pałac znajdujący się w Puławach, a do zgarnięcia właśnie wejściówka na październikową scenę w centrum. No i właśnie Penthouse możecie usłyszeć już teraz. Kawałek New Moon przed nami.

0: Mamy w 16:30 na zegarach, więc po raz kolejny wyjeżdżamy na lubelskie drogi. A przegląd ten zaczynamy informacją o wypadku, dokładnie na Solidarności. Właśnie jadąc od strony Solidarności w kierunku zamku, to tam na wysokości placu zamkowego i też po jego stronie coś tam złego się wydarzyło, coś złego się zadziało, także i może w tamtej okolicy się korkować. Myślę, że w miarę możliwości warto aktualnie omijać okolice zamku lubelskiego. Co do korków, też stoi nadal Unii Lubelskiej w obu kierunkach, tak samo głęboka, jeśli jedziecie od Narutowicza po Sowińskiego, no to niestety troszkę zwolnijcie, tak samo z Aleją Kraśnicką, czy też Jana Pawła II. No i jeśli macie jakieś inne informacje drogowe, a właśnie słyszę, że dzwoni do nas jakiś słuchacz, to możecie wysyłać je na nasz numer SMS-owy 515 515 982, a my oczywiście przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Najważniejsze momenty, największe nazwiska, kultowe płyty, niezapomniane koncerty. Każda data ma swój riff. Dzień w roku. Dzień w roku. Muzyczne kalendarium, w którym każda data ma swoją historię. W każdą środę o 20:00 sprawdzimy, jakie rocznice obchodzimy w danym tygodniu.
2: Zapraszam serdecznie, Jowita Wójtowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
1: Reklama. Akademickie Radio Centrum.

21 minut pozostało do godziny 17. Na początku 16 zrobiłam wam taki mały poradnik grzybiarza. Mówiłam o tym, że grzyby nie zawsze rosną od razu po deszczu, no bo jeśli wcześniej była susza, to trzeba chwilę poczekać, aż coś się pojawi. I tak sobie pomyślałam, że kontynuujemy ten poradnik grzybiarza. Wszyscy zainteresowani mogą dać głośniej, bo odpowiemy sobie na pytanie, uwaga, uwaga, gdzie kryją się grzyby w lesie? 6 miejsc, które musisz znać, by zbierać pełne kosze. Tak czytamy w artykule. No i jakie są te miejscówki? Po pierwsze, leśne drogi. No to jest trochę wiadome. Skraj lasu, bo czasem nie warto wchodzić w głąb drzewostanu, by znaleźć prawdziwy wysyp grzybów. Do tego na miejscu trzecim są skarpy, czyli wszelkie nierówności terenu. Po czwarte, zagajnik brzozowy, bo grzyby te żyją w symbiozie z tymi drzewami, jak się okazuje. Pod numerem piątym kryje się cień świerków, sosen i modrzewi. I pod numerem szóstym, gdzie warto szukać grzybów, są to, uwaga, powalone drzewa, bo warto właśnie zajrzeć pod powalone drzewo, być może rosną tam inne grzyby. Próchniejące drewno, myślę, że sprzyja rośnięciu grzybom. Radiocentrum bawi i uczy, ale może wy też macie jakieś takie polecajki od siebie dla innych, którzy chcą zbierać grzyby, chociaż jest chyba takie powiedzenie, że grzybiarz nie zdradza swoich miejscówek, ale może właśnie dacie jakieś rady. Za dobre porady grzybiarskie oferuję bilet na scenę w centrum.

waszych głośnikach zespół Bogka i kawałek On Your Side z ostatniego ich albumu o tytule White Room. No i może właśnie to wy będziecie mieli okazję usłyszeć ten, ale też i wiele wspaniałych kawałków grupy na żywo już w ten czwartek w Fabryce Kultury Zgrzyt. Ich brzmienie to połączenie elektroniki, synth-popu czy też alternatywnego rocka, jak sami mogliście usłyszeć. Na koncercie na pewno będzie klimatycznie, ale też i momentami mrocznie, jeśli wam się podobają takie klimaty, no to zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Pytanie a propos jutrzejszego dnia nauczyciela. Słuchajcie, gdybyście mogli wrócić na jedną lekcję za czasów jeszcze szkolnych, to którą tę lekcję byście wybrali? 515 515 982, a do wygrania wyjściówka na koncert grupy Bogka.

Dead Poets Society z kawałkiem Cold na 98,2 FM. Już tylko 6 minut pozostało do godziny 17, też do kolejnego serwisu informacyjnego oraz serwisu kulturalnego, także koniecznie zostańcie z nami. No właśnie, było zimno, teraz myślę będzie jeszcze zimniej, to oczywiście za sprawą Sleep Token, który już teraz.

0: Zbliżamy się już powoli do godziny 17, a więc to kolej na wydarzenia.
1: Ile zapłacimy jutro za tankowanie? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro na stacji benzynowej? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, benzyny 98 8 zł i 1 grosz, a oleju napędowego 7 zł i 98 groszy. Następne informacje pojawią się jutro i określą ceny paliw na czwartek. Przypomnijmy, że jest to element trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Kara za niestosowanie maksymalnych cen paliw może wynieść nawet 1 milion złotych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Lublin docenia wszystkich wykonujących pracę dydaktyczną. Nie zapomniano o logopedach, psychologach ani wychowawcach przedszkolnych. Dzisiaj odbyły się miejskie obchody Dnia Nauczyciela. Galę uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej imienia Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.
2: Moim zdaniem rola nauczyciela jest bardzo istotna. To jest taka rola mentora, świadka, osoby, która prowadzi młodego człowieka, pokazuje mu, jakie powinny być w życiu wybory. To my mamy młodym ludziom pokazywać, jak odkrywać świat. Wiele rzeczy czy w życiu się zmienia, ale młody człowiek cały czas potrzebuje tego samego. Wsparcia, pomocy i drogowskazów.
1: Mówi dr Teresa Hamryszczak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Lublinie. Święto upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody prezydenta miasta Lublin. Uhonorowani za szczególne osiągnięcia w swojej dziedzinie zostali nauczyciele i dyrektorzy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce na turystów w regionie, ale także na mieszkańców będzie czekała nowa atrakcja. W Zamościu powstaje nowa trasa poświęcona architektom z tamtych stron. Chodzi o Tadeusza i Kazimierza Zarębów. Za pomysłem stoi Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Celem inicjatywy jest umożliwienie poznania historii budynków, które mieszkańcy niemal codziennie mijają. Gmachy znajdują się między innymi przy ulicach Generała Orlicz-Dreszera, Jasnej czy Wiejskiej. Zainteresowani będą mogli zobaczyć efekty już pod koniec października. A teraz pora na wiadomości ze świata kultury. Koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego po raz kolejny zapewni przestrzeń do dźwiękowych eksperymentów. W Lublinie zagrają artyści z Argentyny, Meksyku i Polski. Na uczestników 18 edycji czekają 3 premierowe sety. Podczas pierwszego z nich wystąpią Marcos Baggiani, Piotr Bukowski i Tomasz Piątek. Drugi współtworzyć będą Emilio Gordao, Paweł Szamburski oraz Władysław Kosembiak. Więcej szczegółów na temat trzeciego seta zdradza

0: można wygenerować dźwięki i kompozycje troszeczkę inaczej. Specjalnie robię to w taki sposób, żeby tej muzyki nie nazywać, bo jej się nazwać do końca nie da, gdyż każdy z tych twórców pochodzi jakby z różnych światów muzycznych. To jest pozagatunkowe.
1: Dodaje Grzegorz Lesiak. Koncert z cyklu Muzyka Ucha Trzeciego odbędzie się już jutro o godzinie 19 w Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp wolny. Przed nami październikowa edycja cyklu Miejsce do poczytania. To inicjatywa poświęcona literaturze w różnorodności jej oblicz. W tym miesiącu lublinianie spotkają się z Anetą Pawłowską-Krać. Dziennikarka i socjolożka opowie o swoich książkach Głośnik w głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce oraz Milion myśli naraz o dorosłych z ADHD. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w dyskusji dotyczącej codziennego funkcjonowania osób z diagnozą. Gościni podzieli się także własnymi doświadczeniami z pracy reporterskiej. Spotkanie zaplanowano na piątek. Rozpocznie się ono o godzinie 18 w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe przy ulicy Wyżymnej. Rozmowę poprowadzi Dorota Maści-Brocka. Wstęp wolny. Nadchodzi koncert symfoniczny z okazji 130. rocznicy urodzin Tadeusza Szeligowskiego. Wydarzenie zapewni artystyczną podróż od romantyzmu po neoklasycyzm. W repertuarze znajdzie się inspirowane folklorem naszego regionu Wesele Lubelskie. Kolejną kompozycją będzie Suita na małą orkiestrę, łącząca europejskie tendencje muzyczne pierwszej połowy XX wieku z polską tradycją melodyczną i rytmiczną. Publiczność usłyszy również drugą symfonię C-moll elegijną Zygmunta Noskowskiego. Koncert odbędzie się w piątek o godzinie 19 w Filharmonii Lubelskiej przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Więcej szczegółów o wydarzeniu dostępnych jest na stronie internetowej instytucji.
2: A my już po raz ostatni sprawdźmy sobie aktualną prognozę pogody. Odczuwalna temperatura to 9 stopni Celsjusza, a ciśnienie to nadal 1025 hektopaskali na barometrach. Raport smogowy jest dobry, a biometr jest umiarkowany.
3: Reklama. Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
4: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
5: Ale że już?
4: No już.
5: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
4: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
5: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
4: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
2: 6 minut po godzinie 17 to już więc ostatnia godzina naszego popołudniowego spotkania. Emilia Bukowska niezmiennie dla Was przy mikrofonie i też witam się z Wami po raz ostatni. No i też zachęcam do zostania z nami do tej 18, bo w tej godzinie też rozwiązanie konkursów. Także i Wy będziecie bardzo potrzebni, ale też i Wasz telefon myślę, że warto mieć pod ręką.

Za nami nowość od Europe, dokładnie kawałek One on One, otwierający ich ostatni album o nazwie Come This Madness. No i mam historię taką ciekawą do tego albumu, albowiem ostatnio napisał do nas słuchacz. Jeśli nas słuchasz, Jacku, to pozdrawiamy cieplutko. No i Jacek napisał SMS-em prośbę dokładnie do tego, kto rządzi playlistą radia, żeby dodał coś nowego od Europe. Napisał, że nigdy nie byłem fanem, ale nowa płyta jest genialna. Praktycznie każdy utwór. Serio. Podpisano stały słuchacz Jacek i my się pod tymi słowami oczywiście podpisujemy, gdyż płyta jest naprawdę niezła. Może nawet powalczy w kolejnym podsumowaniu roku. Kto wie. No i z tego wynika, że warto, moi drodzy, podsyłać nam wasze polecajki muzyczne, a nuż może i coś z tego będzie puszczone.

Kazik i Sztos na naszej antenie i też wracając do rozwiązania konkursu na koncert grupy Bokka, pytałam o to, na jaki przedmiot chcielibyście się cofnąć do szkoły i wszystkie SMS-y, wszystkie naprawdę jakie dostałam, były o tym, że cofnęlibyście się na lekcję wychowania fizycznego, no ale właśnie ta najbardziej Sztos wiadomość dostałam od Jacka, który napisał, że właśnie na jeden dzień do szkoły z chęcią przeniósłby się na lekcję WF-u, bo wtedy rozegrałby mecz nauczyciele kontra uczniowie z satysfakcją, strzelając parę bramek naszym Belfrom i dodając na końcu, że uczniowie góra. No i tym właśnie akcentem Jacek wygrywa bilety na koncert grupy Bokki, ale myślę, że jeszcze warto nas słuchać, bo jeszcze wiele konkursów w tym tygodniu przed Wami.

0: 29 minut pozostało do godziny 18, więc po raz ostatni już w godzinach szczytu wyjeżdżamy na nasze lubelskie drogi. Duży ruch niestety nadal utrzymuje się na ulicy Sowińskiego, czy też na Głębokiej, dokładnie na skręcie z Filaretów w Sowińskiego, ale sama Głęboka, z tego co widzę, powinna już być przejezdna i bez większych problemów. Stoi też Jana Pawła przy większych skrzyżowaniach, ale może to już trochę na wyrost. Myślę, że możecie tamtędy śmiało jechać. Korek też utrzymuje się w dalszym ciągu na Alei Unii Lubelskiej, ale nie będę szukała specjalnie korków na wyrost. W mieście myślę, że powinno być bez większych problemów. A ja oczywiście wszystkim kierującym życzę szerokiej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Istnieją piosenki, których nie da się przesłuchać tylko raz. Godzina poświęcona muzyce pozostającej z tobą na dłużej. Co siedzi nam w głowie? Czego słuchać w zapętleniu? Rezonans. W każdą środę o 21 na 98,2 FM oraz centrum.fm. Zapraszam, Agnieszka Piechota.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

Mimo tej szarówki za oknem i też sezonu klubowego na koncerty, to festiwale teraz zaczynają się prześcigać w ogłoszeniach zespołów czy też artystów, którzy u nich zagrają. Nie inaczej też jest z festiwalem Mystic, czyli taka metalowa uczta w Gdańsku pośrodku lata. Zmienia on w przyszłym roku lokalizację, ale myślę, rekomenduje on to ogłoszeniem, które rzucili dzisiaj, bo kultowy zespół Halloween wystąpi w ramach ich jubileuszu na 40-lecie ich grania, także fani tego niemieckiego zespołu będą sobie mogli ich posłuchać. Myślę, że bardzo fajne ogłoszenie wpadło. I co do innych ogłoszeń koncertowych, ale tych już bliżej datowo niż ten Mystic, to o tym już za chwilę w imprezie FM.

0: Ten dźwięk oznacza, że oczywiście czas zacząć imprezę FM. Najnowsze ogłoszenie koncertowe to koncert kanadyjskiej grupy Nickelback, która przyjedzie do Polski w ramach ich trasy Everything Under the Sun. Koncert odbędzie się 1 lipca przyszłego roku w Atlas Arenie w Łodzi, a ich nowa płyta właśnie o tej samej nazwie, czyli Everything Under the Sun, ma ukazać się już 30 października, także przyjeżdżają z nowym materiałem, a dodatkowo na scenie razem z nimi pojawi się brytyjska grupa Don Broco, którzy łączą rock, metal, post-hardcore czy też elektronikę. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 16 października. Mówiono już wiele razy w tej audycji, ale mimo wszystko warte powtórzenia, że w ten czwartek 15 października Bokka wystąpi w Fabryce Kultury Zgrzyt. A dlaczego warto się tam wybrać? Po pierwsze, ponieważ Bokka to jeden z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej i to dosłownie, bo na scenie występują w maskach. Do tego zespół też ma na koncie 5 nominacji do Fryderyków, a w tym roku występowali jako gość specjalny podczas europejskiej trasy brytyjskiej grupy Archive. Myślę, że więcej nie trzeba przekonywać. Bilety znajdziecie na stronie Zgrzytu swoją drogą, właśnie na ich nowej i odświeżonej stronie. A dzień później w Zgrzycie zagra KSU, dokładnie 16 października, czyli w piątek wieczorem możecie się wybrać na tę legendę polskiego punk rocka. Koncert odbędzie się w ramach ich trasy 65 lat pod prąd. Na pewno fani mogą się spodziewać odświeżonej setlisty, ale też i dobrze znanych utworów, jak i kilku niespodzianek. Jak czytamy, nie zabraknie takich klasyków jak Jabol Punk, Liban czy też Moje Bieszczady. Także w piątek Zgrzyt wypełni się punk rockową energią, ale też i Bieszczady przyjadą na chwilę do Lublina.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 5 minut pozostało do godziny 18. No więc czas godzin szczytu niestety dobiegł końca. Emilia Bukowska była z Wami przez te ostatnie 3 godziny za moment wydarzenia oraz serwis sportowy. No i też koniecznie zostańcie na godzinę 20, bo wtedy sygnał z garażu Jakuba Gryza, ale też i o 21 nie ma Letko oraz Maciej Brewczuk. Ja życzę oczywiście miłego wieczoru i do usłyszenia.

0: trwa lubelskie forum NGO. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o darmowych szczepieniach dla seniorów. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenie w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Regionalny sektor społeczny wymienia się doświadczeniami. Za nami pierwszy dzień konferencji inicjatyw pozarządowych. Lubelskie Forum NGO to wydarzenie organizowane wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Tegoroczna edycja potrwa do jutra, a jego głównym hasłem jest NGO przyszłości. Ludzie, rozwój. Jak podkreśla Małgorzata Romanko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, organizacja forum jest częścią wspierania organizacji pozarządowych przez samorząd województwa lubelskiego.
1: Dzisiejsze wydarzenie, jak i inne, są temu poświęcone, aby zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa, żeby przekazać im wiedzę taką podstawową, jakie są trendy, gdzie szukać pieniędzy, w jaki sposób te pieniądze pozyskiwać. No i przede wszystkim, żeby doceniać pracę organizacji pozarządowych. I temu celowi będzie służyła gala o godzinie 16:00.
0: Konferencja składa się z wielu wykładów i prelekcji, a także warsztatów, w trakcie których uczestnicy mogą nabyć wiedzę poprzez praktykę.
2: Wymiana doświadczeń na tego typu forach jak dzisiaj jest bardzo cenna, bo te spostrzeżenia, które mają teoretycznie mniejsze organizacje, działające trochę na mniejszym lokalnym rynku, są cenne i które możemy przekładać na także nasze, te lubelskie, bo akurat ja reprezentuję Spójnik, który działa na terenie Lublina, ale nie oznacza to, że te doświadczenia są inne i dlatego jest to cenne.
0: Mówi Michał Sieńko z Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej Spójnik. Lubelskie Forum NGO realizowane jest w ramach projektu Efektywna Polityka Społeczna w Województwie Lubelskim, współfinansowanego przez Unię Europejską. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Województwo lubelskie z lepszymi warunkami podróży koleją. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zmiany w naszym regionie za około 400 milionów złotych brutto objęły m.in. linię kolejową nr 26 pomiędzy Łukowem a Dęblinem, linię kolejową nr 7 na trasie Lublin-Otwock oraz przedsięwzięcie zwiększające bezpieczeństwo na przejazdach. Pasażerowie mają teraz do dyspozycji 290 wyświetlaczy na 41 stacjach i przystankach. Ponadto w Zawadzie uruchomiono nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym, które obejmie także nadzór nad 8 przejazdami kolejowo-drogowymi. Na podróżujących czekają także nowe perony i bezpieczniejsze przejazdy między Łukowem a Dęblinem. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto finansuje preparaty zapobiegające niebezpiecznym bakteriom. To ważny element profilaktyki dla osób starszych. Seniorzy z Lublina mogą skorzystać z darmowych szczepień przeciw pneumokokom. W tym celu mogą udać się do dowolnej z 16 wyznaczonych placówek. Nie ma znaczenia, do jakiej przychodni zapisani są w ramach podstawowych.

0: internecie będą mogli obejrzeć 9 spotkań. O 18.45 francuskie Lens zmierzy się ze Sportingiem Lizbona, natomiast Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie zagra ze Slawią Praga. Pozostałe 7 spotkań rozpocznie się o 21.00. Hitem dzisiejszego dnia będzie starcie Atletico Madryt i Manchester United. Oprócz tego tureckie Galatasaray Stambuł podejmie FC Barcelonę. Intermediolan Piotra Zielińskiego zmierzy się za to z Klub Brugge. Arsenal Londyn spróbuje pokonać Lille, a Villarreal zagra z SSC Napoli. Pozostałymi spotkaniami będą rywalizacje RB Lipsk i PSV Eindhoven oraz norweskiego Vikinga FK z Bayernem Monachium. Przejdźmy do piłki ręcznej. Emilia Kowalik została wybrana najlepszą zawodniczką 5. serii Lotto Superligi Kobiet. Prawa skrzydłowa PGE MKS-u Elwold Lublin zdobyła w meczu przeciwko SPR Sośnicy Gliwice 7 bramek. Emilia Kowalik wczoraj trafiła również do najlepszej 7 wspomnianej serii.
1: Myślę, że każda taka wysoka wygrana buduje nas jako zawodniczki, jako zespół. Początek był ciężki, ale z meczu na mecz pokazuje, że już się tu dobrze czuję w Polsce. Pewno jest to super wynik. Bardzo się cieszę, że dostałam wyróżnienie.
0: Mówiła po ostatnim spotkaniu ligowym wyróżniona zawodniczka. Wicemistrzynie Polski kolejne spotkanie rozegrają w czwartek 15 października. Będzie to druga w tym sezonie odsłona Świętej Wojny. PGE MKS Elwold Lublin zmierzy się w niej na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. I na koniec tenis. Maja Chwalińska pokonała Egipcjankę Mayer Shafir 6-3, 6-2 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w chińskim Wuhan. Kolejny mecz 25-letnia Polka rozegra w środę 14 października. Jej rywalką będzie Marii Buskowa. Również jutro w tym samym turnieju kibice będą świadkami polskiego pojedynku. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch. Mecz rozpocznie się około godziny 5 nad ranem. W rywalizacji panów Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału turnieju ATP w Szanghaju. Polski tenisista przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7.
2: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 8 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Reklama. Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Wow! Autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Gryz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Bezpieczeństwo bez filtra. Jasne spojrzenie na sytuację międzynarodową w Akademickim Radiu Centrum. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
5: Program Bezpieczeństwo bez filtra. Michał Zbytniewski ponownie wita się przy mikrofonie. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który nie opuszcza nas od 4 lat co najmniej, ale tak naprawdę wojna w Ukrainie trwa już ponad dekadę. Ukraina i co po wojnie. Ze mną w studiu profesor doktor habilitowany Walenty Baluk, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, a także dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Panie profesorze, witamy w Radiu Centrum.
6: Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa.
5: Zadajmy sobie pytanie, które myślę jest podstawowe w tej sytuacji. Czy pokój na Ukrainie w takiej najbardziej klasycznej definicji, czyli kończymy wojnę, godzimy się ze sobą, jest w ogóle możliwy? Czy możemy mówić co najwyżej o zamrożeniu tego konfliktu i jego ponownym rozpaleniu za kilka lat?
6: Panie redaktorze, szanowni państwo, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy pokój jest możliwy, to trzeba przeanalizować przede wszystkim intencje i to intencje głównego gracza w skali globalnej, czyli Federacji Rosyjskiej. Jaka jest po pierwsze intencja tego państwa, które rozpoczęło tę wojnę w 2000, jak słusznie pan redaktor zauważył, 2014 roku, nie w 2022, to już mamy właśnie kolejną odsłonę, pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę, ale agresja Rosji wobec Ukrainy się rozpoczęła właśnie w 2014 roku od aneksji Krymu. I trzeba mieć tę świadomość, że dla Rosji to wojna nie tylko o terytorium, chociaż zagarnięcie cudzego, w tym przypadku ukraińskiego terytorium dla Rosji jest ważne, żeby podkreślić, pokazać swoją mocarstwowość, ale dla Rosji imperialnej. I to jest ważna rzecz Rosji imperialnej, a na razie nie ma innej Rosji. My chcemy tej demokratycznej Rosji, na przykład Borisa Niemcowa, Garry Kasparowa, ale tej Rosji nie ma. Mamy Rosję imperialną. A odpowiadając właśnie na to pytanie w ten sposób, że Rosja imperialna, jakie stawia sobie cele? No właśnie imperialne, ekspansjonistyczne. A zatem dla Rosji ta wojna rosyjsko-ukraińska to nie jest tylko wojna o Donbas. Trzeba mieć tę świadomość. To jest wojna egzystencjalna. Być albo nie być imperium. Bez Ukrainy, tak jak mówił swego czasu Zbigniew Brzeziński, Rosja nie będzie imperium euroazjatyckim, co najwyżej azjatyckim, zepchnięta do Azji. Dlatego Rosja podchodzi właśnie bardzo poważnie do tego konfliktu, jak właśnie do konfliktu egzystencjalnego. Dlatego, jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju plany pokojowe, w tym właśnie pośredniczenie Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, i właśnie pojawienie się kwestii tak zwanego oddania Donbasu bez walki Rosji, to trzeba mieć tę świadomość, że to jest tylko zagrywka taktyczna ze strony Rosji. Otóż Rosji nie zależy tylko i wyłącznie na Słowiańsku i Kramatorsku. Rosji zależy na podporządkowaniu całej Ukrainy. I z tego względu trwały pokój nie jest możliwy, dopóki nie zostaną wyeliminowane te podstawowe przesłanki, czyli nie zostanie przeprowadzona dekolonizacja Rosji, deimperializacja i demokratyzacja, co najmniej modernizacja Rosji, dopóty Rosja zagrażała nie tylko Ukrainie zresztą, a także innym państwom Europy Środkowo-Wschodniej i będzie zagrażała. Dlatego oczywiście Rosja na tym poziomie taktycznym czy operacyjnym deklaruje chęć zawarcia pokoju, ale trzeba wyraźnie zdawać sobie sprawę, że dla Rosji to jest właśnie kwestia tylko taktyczna. To jest etap, to jest narzędzie prowadzenia wojny. A w kulturze strategicznej imperialnej Rosji wszystko jest wojną.
5: Kiedy tak słucha się opisów Rosji, tego imperialnego podejścia, no przypominając sobie nawet moje lata młodzieńcze, zawsze było gdzieś z tyłu głowy, że ten etap wojen już się zakończył. Komunizm upadł, Rosja to demokratyczny kraj, mamy prezydenta demokratycznie wybranego, że idzie to w jakimś kierunku, który daje nadzieję na przyszłość. A tu okazuje się, że cały czas rządzą praktycznie te same elity od lat 90. Mamy bardzo podobne podejście kolonialne. Rosja no, od samego początku istnienia właściwie podporządkowuje sobie narody. Wystarczy spojrzeć na mapę, ile zajmuje jakby ten rdzenny okręg europejska i a ile jest podbitych tak naprawdę rejonów. Czy Rosja w ogóle ma szansę się zmienić w takim naszym zachodnim rozumieniu, czy te lata komunizmu, to podejście jeszcze z czasów carskich jest już tak zakorzenione, że no Rosja będzie Rosją i zawsze będzie takim ogniwem w Europie, które może się zapalić?
6: To jest złożona kwestia. Oczywiście odpowiadając na pytanie, czy Rosja może się zmienić, tak, Rosja może się zmienić. Pytanie właśnie drugie. Czy elity Rosji chcą tych zmian? Otóż w swojej istocie nie chcą tych zmian. Jeżeli popatrzymy na lata chociażby 90., czy przełom lat 80. i 90., czy początek lat 2000., to te elity, które dążyły do zmiany, rzeczywiście głębokiej zmiany systemu politycznego, ekonomicznego w Rosji, były w zdecydowanej mniejszości. Powrót szczególnie Putina do władzy oznaczał właśnie powrót struktur siłowych, czyli służb specjalnych, kompleksu wojskowo-przemysłowego. I właśnie to ta grupa zdominowała nie tylko rosyjskie elity, ale także życie polityczne, społeczne i gospodarcze w tym kraju. W ramach tak zwanego zjawiska, jak właśnie pamięć instytucjonalna, nastąpił powrót do właśnie tego znanego modelu imperialnego, który był kultywowany zarówno w Rosji radzieckiej, jak i właśnie, jasna rzecz, w Rosji carskiej. A zatem modernizacja Rosji wymaga właśnie rzeczywiście poświęcenia, wymaga ofiar, wymaga czasu, żeby Rosja się zmieniła. Natomiast najłatwiej wrócić do tego geopolitycznego kodu Związku Radzieckiego, do dyktatury w zarządzaniu procesami wewnętrznymi w samej Rosji i oczywiście, tak jak powiedział wieloletni doradca prezydenta Rosji Surkow, że Rosja nie zatraciła ducha imperialnego, że Rosja albo będzie imperium, albo Rosji w ogóle nie będzie. I to nie jest odosobniony przypadek, jeżeli się odwołamy do rosyjskiej myśli politycznej, geostrategicznej, między innymi do Bierdiajewa, to właśnie Bierdiajew stwierdził, że Rosja jest państwem imperium. Rosja nie jest państwem narodowym. Innej Rosji nie ma. Stąd właśnie ta pamięć instytucjonalna, która powoduje, że Rosja stale wraca do właśnie tego pierwiastka imperialnego, do tego pierwiastka państwa kolonialnego. Natomiast jakie czynniki, jakie wydarzenia mogą zmienić Rosję? I o tym pisał swego czasu również Zbigniew Brzeziński, że demokratyzacja Ukrainy, że przekształcenie Ukrainy z państwa wschodnioeuropejskiego, czyli stricte podporządkowanego Rosji, w państwo środkowoeuropejskie, czyli zachodnie, należące właśnie do tej strefy wpływów Zachodu, wymusi nie tylko zmiany geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej, ale wymusi także zmiany w samej Federacji Rosyjskiej. Niestety Zachód nie dostrzegł tego ważnego właśnie momentu, kiedy Rosja odrzuciła pluralizm geopolityczny i wróciła do tej wielkiej gry o Europę Wschodnią, a jak mawiał Zbigniew Brzeziński, Ukraina była i pozostaje sworzniem geopolitycznym i Rosja toczy właśnie walkę o ten właśnie, o to pole, o ten geopolityczny sworzeń. I to jest ważna właśnie z punktu widzenia Rosji imperialnej wojna, tak jak mówiliśmy, wojna egzystencjalna. Natomiast czego obawia się Zachód? Zachód niepotrzebnie, panicznie obawia się rozpadu wcześniej Rosji imperialnej, Związku Radzieckiego, obecnie Federacji Rosyjskiej. Po części Rosja nadużywa tego i wykorzystuje do szantażu. Natomiast nie należy obawiać się rozpadu Rosji. Należałoby dążyć do przegranej Rosji w Ukrainie w 2022 roku i to byłby właśnie ten katalizator zmian w samej Rosji przed właśnie jeszcze wyborami prezydenckimi w Rosji w 2024 roku. A zatem tak jak się zmieniła Turcja imperialna, tak jak właśnie zmieniła się Japonia, tak jak się zmieniła Trzecia Rzesza, czyli Niemcy, a zatem musi być ten katalizator zmian. I dopóki Zachód panicznie się boi rozpadu Rosji i pomaga Rosji, tak jak właśnie ostatnio Donald Trump, pomaga Putinowi w tej trudnej sytuacji, dopóty właśnie Rosja się zachowuje, ta Rosja imperialna zachowuje się na powierzchni. A zatem należy przestać się bać rozpadu Rosji, należy dążyć do tego, żeby Rosja się zmieniła poprzez właśnie takie wydarzenia, jak przegrana Rosji w Ukrainie.
5: O tych możliwych scenariuszach porozmawiamy po chwili muzyki. Bezpieczeństwo bez filtra. Zostańcie z nami.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Bezpieczeństwo bez filtra.
1: Wracamy do bezpieczeństwa bez filtra. Temat Ukrainy dzisiaj na tapecie. Rozmawiamy o tym, co po wojnie na Ukrainie może się wydarzyć, co do tego końca może doprowadzić. Panie profesorze, mówiliśmy nieco o takich możliwych scenariuszach. Mówiliśmy w bardzo pobieżny sposób o Rosji, o jej imperialistycznym podejściu do rzeczywistości. W takim razie warto zadać pytanie, co może sprawić, że Rosja na Ukrainie się zatrzyma? Czy do takiego państwa, które od dekad stosuje język siły, tylko i wyłącznie język siły może przemówić?
2: Panie redaktorze, apelowanie do racjonalności, uczciwości Rosji jest naiwne i bym powiedział nawet szkodliwe. Dopóki Rosja się nie zmieni, a nic nie wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości Rosja zatraci swojego ducha i właśnie nie będzie uprawiała polityki imperialnej. A zatem chłodna, zimna kalkulacja i należy pamiętać, że siła musi napotkać siłę, że musimy, zarówno Ukraina, jak i Polska, czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a także Europa, podkreślam, to jest bardzo ważne, musi być przygotowana na kolejną rosyjską agresję. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet w kontekście aktualnej sytuacji na froncie, czy to będzie scenariusz podpisania traktatu pokojowego, czy zamrożenia konfliktu? Oczywiście może dojść do trwałego zamrożenia konfliktu, na przykład w kontekście dekady, ale to nie oznacza, że Rosja zaniecha planów podporządkowania Ukrainy. Natomiast zamrożenie konfliktu, czy właśnie w ramach traktatu pokojowego oddania Rosji zagarniętych, okupowanych terenów, oznacza już dzisiaj, że Rosja strategicznie ma lepszą pozycję. Dlaczego? Dlatego, że okupuje znaczną część linii brzegowej Ukrainy. Okupuje właśnie nie tylko Półwysep Krymski, ale właśnie część obwodu chersońskiego. Rosja kontroluje lewy brzeg ujścia rzeki Dniepr, jednej z najważniejszych rzek Ukrainy. A to oznacza, że Rosja będzie mogła destabilizować pracę portów w Mikołajewie, w Chersoniu, a także bezpośrednio będzie mogła zagrażać bazie ukraińskiej marynarki wojennej w Oczakowie. Jeżeli popatrzymy właśnie na to, że Ukraina będzie odcięta od Morza Azowskiego, Rosja będzie miała korytarz łączący Rosję z Półwyspem Krymskim, Rosja kontroluje elektrownię atomową w Zaporożu, no, niedaleko Zaporoża, znajduje się w Energodarze, ale zwyczajowo nazywamy ją właśnie Zaporowską Elektrownią Atomową. Biorąc pod uwagę właśnie, że Rosja de facto już kontroluje większość wyżyny w Donbasie, czyli tą naturalną przeszkodę w kontynuowaniu swojego natarcia w kierunku Dniepru, Kijowa, czyli strategicznie położenie Ukrainy będzie gorsze, aniżeli właśnie na początku tej pełnoskalowej inwazji. I to trzeba brać pod uwagę w kontekście planowania nie tylko odbudowy i rozwoju Ukrainy, ale także udzielenia gwarancji i realizowania właśnie zapewnienia tych gwarancji bezpieczeństwa, między innymi poprzez dozbrajanie Ukrainy, ponieważ należy, tak jak już wspomniałem, wziąć pod uwagę tą kolejną rosyjską ofensywę, a sytuacja Ukrainy, ta strategiczna, będzie nieco gorsza, jeżeli Ukraina oczywiście przy pomocy Zachodu nie rozbuduje i nie wzmocni właśnie swojej komponenty powstrzymania i odstraszania między innymi strategicznego Federacji Rosyjskiej. Mówimy właśnie o nie tylko dronach uderzeniowych dalekiego zasięgu, ale także o rakietach balistycznych. I tutaj również kwestia broni atomowej. Zachód powinien właśnie wziąć pod uwagę, szczególnie Europa, biorąc pod uwagę ambiwalentną postawę Amerykanów i właśnie zmiany ładu międzynarodowego, które Rosja rozpatruje jako właśnie koncert mocarstw, no właśnie trzech aktorów: Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chińskiej Republiki Ludowej. A zatem naturalnym polem tej konfrontacji, rywalizacji dla Rosji jest właśnie Europa Środkowo-Wschodnia, jest Europa. Dlatego Europa ma właśnie wzmacniać, żeby nie być rozgrywaną pomiędzy te wiodące mocarstwa, ma właśnie wziąć pod uwagę również rozbudowę komponenty atomowej. I tutaj właśnie również Polska może i Ukraina mogą i te państwa powinny mieć swój udział właśnie w zbudowaniu tej właśnie komponenty powstrzymania strategicznego Federacji Rosyjskiej. Natomiast biorąc pod uwagę te elementy gospodarcze, to już na dzień dzisiejszy eksperci szacują, że koszt odbudowy Ukrainy się plasuje na poziomie 500-600 miliardów dolarów. To jest naprawdę duża kwota, ale to jest kwota, która obejmuje tylko odbudowę zniszczonej infrastruktury, czy to energetycznej, czy to właśnie krytycznej, czy mieszkań, zakładów i tak dalej, i tak dalej, a zatem nie bierze pod uwagę też kwestii konsolidacji, integracji Ukrainy, budowania systemu obrony, który by właśnie pomógł powstrzymać ponowne natarcie Federacji Rosyjskiej. Dlatego te koszta prawdopodobnie będą większe. No i pytanie, czy tylko odbudowywać Ukrainę, czy Ukraina powinna poszukiwać wspólnie z Europą nowego modelu funkcjonowania, ponieważ prawdopodobnie, nawet jeżeli dojdzie do zamrożenia konfliktu, utrata terytorium 20%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę demografię, to również przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę około 42 milionów osób liczyła Ukraina. Teraz na terenach kontrolowanych przez Ukrainę mieszka 30 milionów. Na terenach okupowanych, jeżeli włączymy w to, no to właśnie około 35 milionów. A zatem tutaj poważne mogą być straty ekonomiczne, terytorialne Ukrainy, demograficzne, i Ukraina będzie musiała podołać właśnie tym wyzwaniom. Walka z korupcją. Oczywiście Ukraina z jednej strony słyszymy, że nie radzi sobie z korupcją, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że w ciągu ostatnich kilku lat jednak sytuacja ze zwalczaniem korupcji w Ukrainie się poprawiła i Ukraina obecnie plasuje się na 104. miejscu w rankingu tych państw radzących bądź nieradzących właśnie sobie z korupcją, w zależności jak do tego będziemy podchodzić. Notując pewne postępy, a zatem jeżeli popatrzymy, że w Bułgarii i na Węgrzech poziom korupcji jest porównywalny z ukraińską, no to właśnie możemy powiedzieć, że sytuacja nie jest tak źle, ale to jest również jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa Ukrainy już teraz, ale także po wojnie.
0: Zawsze, kiedy pojawia się temat pieniędzy, warto zapytać, a kto za to powinien zapłacić? Pamiętajmy, że Euromajdan rozpoczął się od tego, że Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Ukraina do Zachodu bardzo, bardzo chce dołączyć do tej Unii Europejskiej, do struktur euroatlantyckich. Pomarańczowa rewolucja, żeby też daleko, daleko nie szukać. Ukraińcy cały czas walczą o tą wolność, o to, aby należeć do tego zachodniego kręgu kulturowego. Natomiast z drugiej strony wystarczy zajrzeć pod dowolny komentarz na Facebooku i bardzo łatwo znajdziemy osoby, o ile to są osoby, co też warto zaznaczyć, które piszą, że to nie nasza wojna, że nie warto się angażować, że właśnie korupcja, że te pieniądze i tak gdzieś tam pójdą, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co się z tym zrobi. W takim razie, gdybyśmy założyli scenariusz, że wojna się kończy, że mamy osiągnięte jakieś porozumienie, które w najbliższych latach nie będzie skutkowało eskalacją tego konfliktu, to co jako Zachód powinniśmy zrobić? Wspomóc Ukrainę w tej odbudowie, wdrożyć jakiś nowy plan Marszala, niczym po II wojnie światowej, czy zostawić Ukrainę samą sobie?
2: Oczywiście, panie redaktorze, osoby, które albo oczywiście powielane przez sztuczną inteligencję komentarze mówiące, że to nie nasza wojna i nawet w tej zbitce pojęciowej już widać ślad rosyjskiej propagandy i dezinformacji, ponieważ po polsku to brzmi to nie jest nasza wojna. Natomiast jeżeli się pojawia to nie nasza wojna, to już wskazuje to nie nasza wojna. To jest rusycyzm. A zatem wskazuje to na właśnie oddziaływanie tej wrogiej propagandy, z którą szczególnie powinniśmy walczyć, pamiętając właśnie, że Rosja próbuje oddziaływać również nie tylko na Ukrainę, nie tylko na państwa zachodnie, ale może nawet przede wszystkim na Polskę i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, żeby zaniechały wsparcia, zaniechały pomocy dla Ukrainy. A to wojna, która dotyka nie tylko Ukrainę, ale dotyka także Polskę. Dlaczego to jest tak ważne dla nas? Nie tylko z tego względu, że Rosja próbuje podważać suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Ukrainy dzisiaj, a jutro będzie podważała integralność i suwerenność Estonii, Łotwy, a później może i Polski.
0: No przecież państwa nadbałtyckie, no to ZSRR były. Dla Rosji to może być część kraju.
2: Natomiast co warto właśnie też wiedzieć, albo na co warto zwrócić również uwagę, że ten koncert mocarstw, do którego niestety się dołączył również Donald Trump, zakłada właśnie ograniczoną suwerenność. W myśl doktryny Breżniewa ograniczona suwerenność miała przysługiwać państwom demokracji ludowej. I Rosja uważa, że tak powinno pozostać również w nowym ładzie międzynarodowym, że to Rosja, Stany Zjednoczone i Chiny powinny decydować o losie nie tylko Ukrainy, ale także Polski. Jeżeli dzisiaj my się zgodzimy na to, że sprawy Ukrainy będą rozstrzygane bez Ukrainy, czyli dojdzie do ograniczenia suwerenności państwa ukraińskiego, to jutro podobny scenariusz może być udziałem Polski, może najpierw Estonii czy Łotwy, a później może i Polski. Dlatego to jest kwestia, którą należy rozpatrywać wielopoziomowo i wielowarstwowo. I osoby, które piszą właśnie te komentarze, powinny sobie zdawać sprawę, że to nie jest gra zero-jedynkowa, że to nie jest tak, że my pomagamy lub nie pomagamy Ukrainie, pomagamy, no to właśnie wydajemy pieniądze, nie pomagamy, no to właśnie będziemy bogatsi i zaoszczędzimy ileś tam, powiedzmy, miliardów złotych. Otóż nie, nie wydając dzisiaj tych pieniędzy na pomoc Ukrainie, oczywiście trzeba walczyć z korupcją, trzeba wymagać od rządu ukraińskiego transparentności rozliczenia tych środków, ale nie pomagając walczącej z Rosją Ukrainie, podkopujemy swoje własne bezpieczeństwo, ponieważ warto dzisiaj dofinansować, wesprzeć Ukrainę, czyli bronimy naszych granic nie na Bugu, tylko właśnie już dzisiaj na Dnieprze, to jest ta formuła. Ponieważ jeżeli się cofamy do Bugu i mówimy, że tylko tutaj dopiero zaczniemy się bronić, to jeżeli przyjdzie wojna, to właśnie proszę spojrzeć, jak wygląda wschód Ukrainy. Czy my chcemy, żeby Chełm, Lublin wyglądały tak jak dzisiaj miasta wschodniej Ukrainy? Otóż nie. A zatem, jeżeli my nie chcemy tego, to powinniśmy już dzisiaj powstrzymywać Rosję w Ukrainie. Powinniśmy przeciwdziałać tym zapędom imperialistycznym Rosji już dzisiaj w wymiarze międzynarodowym, politycznym, ekonomicznym, militarnym. Jeżeli tego nie uczynimy, to właśnie Rosja zdobędzie Ukrainę, jeżeli nawet nie w krótkim okresie czasu, to jeżeli my zostawimy Ukrainę samą sobie w strefie buforowej, to taka Ukraina w szarej strefie, nie mając perspektywy rozwoju, dołączenia do Unii Europejskiej, do NATO, szybko będzie degradowała i się znajdzie nie tylko w szarej strefie bezpieczeństwa, a będzie państwem ułomnym, państwem niestabilnym i na to liczy Rosja. I wtedy taka Ukraina szybko stanie się łupem Rosji, a wtedy jaki to będzie miało skutek i przełożenie na nasze bezpieczeństwo. Jeżeli teraz Białoruś jest wykorzystywana jako szpica Rosji w wojnie hybrydowej wobec Zachodu, to jeżeli Rosja posiądzie jeszcze Ukrainę, to proszę sobie wyobrazić, jaką presja będzie miała skalę. A zatem warto się zastanowić i warto wspierać Ukrainę nie tylko dla Ukrainy, ale także dla samych siebie.
0: Jako podsumowanie mogę chyba powiedzieć w odniesieniu do tej sfery dezinformacji, to jest nasza wojna, żeby było już pełni po polsku. Profesor doktor habilitowany Walenty Baluch był moim i waszym gościem. Na to główne pytanie, Ukraina co po wojnie, myślę, że w jakimś ułamku udało nam się odpowiedzieć, ale jak sami wszyscy wiemy, sytuacja jest niezwykle dynamiczna, więc myślę, że i w tej audycji i w innych segmentach Radio Centrum będziemy do niej wracać. Panie profesorze, dziękuję za rzeczową dyskusję.
2: Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.
0: Michał Zbytniewski był przy mikrofonie. Do usłyszenia za tydzień, a po całość odsyłam oczywiście na centrum.fm. Do usłyszenia.
3: Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
4: To jest Radio Centrum.

19.02 to czas na to, aby rozpocząć kolejną, drugą w tym sezonie audycję przy muzyce o nauce. Łukasz Komsta, dobry wieczór. To, co przed chwilą zabrzmiało, to jest Whisky, taki zespół, którego już chyba praktycznie nie znamy i nie pamiętamy. A zespół jest z Lublina. Zespół swego czasu bardzo prężnie działał, ale to było praktycznie 25 lat temu, a może nawet troszeczkę dłużej niż 25 lat. Mamy jubileusz 19 listopada. Będzie dokładnie 25 lat od chyba najważniejszego w karierze tego zespołu koncertu, który odbył się w 2001 roku w Art Bis Klubie. Był to jeden z wielu koncertów, ale zapadł w pamięć fanom, dlatego że był to chyba jedyny koncert, który został profesjonalnie nagrany, a w tamtych czasach, w 2001 roku, to wcale nie było takie proste, żeby nagrać coś tak, żeby brzmiało to dzisiaj dobrze. No i cóż, zespół do dzisiaj teoretycznie działa, działalności nie zawiesił, wydał 3 płyty.

0: Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie i przyznam, że miło się siedzi w twoim studiu.
1: No to bardzo.
0: Nie ma lęku ani strachu, wiesz?
1: No to jeśli nie ma lęku, mamy tutaj nastrojową latarnię. Być może niektórzy słuchacze na zdjęciach tęże właśnie latarnię kojarzą ją z różnych zdjęć ze studia. Świeci sobie tylko ta latarnia. Czujemy się bardzo dobrze, więc będziemy za chwilę o lęku rozmawiać, a lęku nie czujemy. Więc zanim to nastąpi, no to cóż, jeszcze raz whisky, a potem przechodzimy do tematu i do sedna sprawy.

0: obcych to taki temat bardzo chyba trudny dla większości słuchaczy, ale postaramy się tak podejść do sprawy, żeby każdy, kto w tej chwili słucha, niezależnie od tego, kim jest i co na ten temat wie, coś z tego wyciągnął. Może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle model zwierzęcy. Chyba należałoby od tego zacząć, bo to słowo model zwierzęcy to się może kojarzy z jakimś tam szkieletem dinozaura z plastiku albo czymś podobnym, a tymczasem chodzi o coś zupełnie innego.
1: Tak, w farmakologii doświadczalnej, w ogóle w badaniach, jak to się brzydko mówi na zwierzętach, ci, którzy są zaangażowani w te badania, ci, którzy te badania wykonują, nie nazywamy tego badaniami na zwierzętach, co zresztą byłoby nieprawdziwe i krzywdzące w jakiś sposób. Mówimy, że robimy badania na modelach zwierzęcych i modelujemy w tej sytuacji coś, co przynajmniej w założeniu bliższym lub dalszym będzie przypominać jednostki chorobowe, które występują u ludzi. Bo oczywiście taki jest cel. My chcemy zbadać jakieś zjawiska, które występują u ludzi i próbując przenosić je na model zwierzęcy właśnie, podejmujemy takie, a nie inne czynności, żeby te zwierzęta w trakcie tych naszych eksperymentów zaczynały wykazywać fenotyp, który oddawałby te objawy chorobowe, które w dalszym ciągu możemy próbować w taki, a nie inny sposób, brzydko mówiąc, leczyć. Czyli badać już te nasze przyszłe leki.
0: Czyli generalnie chodzi o to, że zwierzę powinno się w sposób fizjologiczny, w sposób generalnie biologiczny zachować podobnie jak w przypadku człowieka, tak żeby można było w jakiś sposób przenieść te wnioski, które są na podstawie badań na zwierzętach, na ludzi. No to by była idealna sytuacja, wiemy, że chyba też nie do końca tak zawsze można zrobić.
1: Użyłeś słowa klucz, podobnie. Zresztą dzisiaj podejmujemy tę tematykę badań lęku, czy nawet by wypadało powiedzieć strachu, co jest szczególnie trudne, ponieważ sam lęk czy sam strach, oprócz tego, że jest jakąś reakcją fizjologiczną, jest związany z układem współczulnym chociażby, my jesteśmy w stanie też badać różne białka czy inne substancje z ośrodkowego układu nerwowego, natomiast jak próbujemy te nasze badania, te nasze wnioski przenosić na ludzi i w ogóle cele naszych badań, to nie możemy zapominać o jednej rzeczy. Lęk i strach również, co nie jest tożsame, jest to zjawisko subiektywne, czyli ono jest zależne od emocji, które u człowieka występują. Czy u szczura występują emocje? Oczywiście to jest temat na dłuższą rozmowę. Ja się przychylam do tego, że tak, natomiast nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób mierzyć. Nie wiem, jak ja byłem dzieckiem, albo zresztą jak oglądamy media, social media, czy nawet memy, widzimy, że naukowiec, który pracuje ze zwierzętami, to jest człowiek w fartuchu, który sobie prowadzi jakieś notatki, co się dzieje ze zwierzęciem. No nie wygląda to w ten sposób, ponieważ jeżeli chcemy zrobić badanie, które jest replikowalne i te wyniki mają oddawać jakieś zjawisko, musimy być w stanie to zmierzyć, prawda? Nie zapytamy szczura, jak on się czuje, czy on się boi, czy on odczuwa lęk, czy odczuwa strach, no to w ogóle brzmi jak absurd. Jesteśmy w stanie mierzyć, no właśnie tak jak powiedziałaś, reakcję fizjologiczną.
0: Więc jeśli to jest reakcja fizjologiczna, no w ogóle tutaj też przywołajmy chyba to zdanie, które wspomniałeś przed audycją, jak rozmawialiśmy przed, to, że organizm, że człowiek to nie jest tylko zbiór receptorów, czyli na przykład jeżeli badamy lek, który ma za zadanie obniżać ciśnienie, no to jesteśmy w stanie to zmierzyć. Natomiast jeśli sięgamy po coś, co jest, nie wiem jak to powiedzieć, wyższą emocją, chyba tak by należało to nazwać, czymś wyższym, co zwierzęta niby też mają, ale też nie do końca wiemy, bo właśnie nie jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać, no to to już nie jest kwestia oddziaływań na receptory, zwłaszcza, że tych receptorów jest bardzo dużo, bo w przypadku lęku mamy receptory serotoninowe, mamy receptory dopaminowe, mamy receptory GABAergiczne. One, to wszystko jest sprzężone ze sobą, więc nawet jeżeli to jest u szczura, no to to się robi, czy u myszy, to się to robi trochę bardziej skomplikowane.
1: przypomniałeś mi właśnie o tym, co mówiliśmy przed anteną, że człowiek czy organizm wyższy, ssaczy, nie jest zbiorem receptorów i to jest w ogóle rzecz podstawowa, którą ludzie niezaangażowani w badania medyczne, nawet niektórzy zaangażowani w badania medyczne powinni pamiętać, bo zresztą chyba żadna audycja ci się teraz nie obejdzie bez poruszenia tematu sztucznej inteligencji. Bez poruszenia tematów AI. I na pewno się pojawiają pytania i myślę, że część słuchaczy już się zastanawia, dlaczego my, i tutaj cudzysłów, bo nie lubię tego słowa, zaczynam się tłumaczyć, dlaczego my męczymy zwierzęta, dlaczego tych badań nie można wykonać in vitro, albo nawet dlaczego tych badań nie można wykonać in silico. In silico, czyli za pomocą komputerów. I przechodząc do tego tematu, powstają różne cząsteczki i te cząsteczki mogą być fantastycznie modelowane in silico. Następnie one mogą być syntetyzowane i nawet in vitro niekiedy wykazują takie, a nie inne powinowactwo do układów receptorowych, ale dopiero po podaniu tak złożonym tworom, jaki jest organizm ssaczy, widzimy prawdziwy wynik działania takiej cząsteczki. Czyli nie jesteśmy tego w stanie w żaden sposób przewidzieć, jak będzie się zachowywać lek, kiedy jeszcze nie podamy go żywemu organizmowi.
0: No tu jest nadal pewien niedostatek tej sztucznej inteligencji, nawet względem metod in vitro. In vitro to przypomnijmy na przykład na liniach komórkowych, czy na jakichś takich organizmach, które są nieco prostsze. I nie da się tego przełożyć i myślę, że jeszcze nie prędko się będzie dało. To jest zbyt bardziej skomplikowane niż te rzeczy, które obecnie sztuczna inteligencja potrafi. No powiedziałeś jeszcze organizm ssaczy, to jest bardzo też istotne słowo, bo mamy teraz taki trend, że staramy się zastępować myszy, szczury, czyli generalnie organizmy, które są ssakami, na przykład rybami, tak jak Daniorerio, czy też larwami właśnie ryb, albo jakimiś organizmami niższymi. Do pewnego stopnia daje się to robić, ale jednak no, nie do końca.
1: Do pewnego stopnia. Model rybi, co może niektórych zaskakiwać, jest modelem, który posiada swoje zalety. Między innymi liczbę osobników, które możemy mieć w danym doświadczeniu. Rybki są tańsze, nie zapominajmy, że o tym też musimy myśleć. No ale skoro dzisiaj mówimy o strachu, jeżeli mówimy o lęku, no to jednak ta złożoność gryzonia daje bardzo dużą przewagę nad Daniorerio. I nie wiem, czy kogoś zaskoczę, lęk da się również badać u danio pręgowanego w ten sposób, że sprawdza się, jak daleko od środka zbiornika, czy od ściany zbiornika rybka jest w stanie pływać. Natomiast przy jakichś bardziej złożonych eksperymentach, no niestety, ale te rybki nie będą spełniać tej swojej roli w badaniach przedklinicznych, tak? Bo z jednej strony myślimy o badaniach podstawowych, czyli próbujemy poznać jakieś mechanizmy, które rządzą organizmami i działaniem leków, a z drugiej strony są to badania, które mają na celu w takiej wymarzonej sytuacji doprowadzić do tego, że jakaś nowa cząsteczka, czy nowa terapia, czy może jakaś grupa cząsteczek będzie wprowadzona albo będzie rzucone na nią większe światło. No to tutaj niestety rybka nie będzie wystarczająca, ale przyznam, że świetnie nadaje się do screeningu, czyli do wykonania dużej ilości badań w krótkim czasie.
0: Takich przesiewowych, czyli screening też słuchaczom może wyjaśnijmy, że jest to sytuacja, kiedy mamy bardzo dużo substancji, nie jesteśmy ich w stanie wszystkich przebadać, więc robimy takie badania bardzo szybkie, bardzo wstępne i wybieramy te substancje, które można by było przebadać dopiero na jakichś organizmach wyższych, tak żeby finalnie doprowadzić do sytuacji, że będą to badania już, no właśnie, bo też rozmawialiśmy o tym, aby powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy na przykład badaniami przedklinicznymi i klinicznymi, no bo to jest dalszy ciąg historii.
1: Tak, to jest dużo dalszy ciąg historii. Pewnie słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że, albo mam nadzieję, że zdają sobie sprawę z tego, że leki zanim trafią do lecznictwa, zanim zostaną zarejestrowane, otrzymają swoje wskazania, to muszą przejść badania tak zwane kliniczne, w których pod w których określa się ich bezpieczeństwo i skuteczność. I to dokładnie w tej kolejności. Bezpieczeństwo i skuteczność, ale zanim taki lek, albo przynajmniej większość leków zostanie po raz pierwszy podany ludziom, czyli trafi do badań klinicznych, on jest poddawany badaniom przedklinicznym. No i tutaj na początku oczywiście są badania in vitro, bo jeżeli coś będzie szczególnie cytotoksyczne, to nawet nikt tego nie będzie podawał rybkom, no chyba, że to będzie potencjalny lek w onkologii i się idzie w kierunku większej złożoności. To użyłaś tego słowa, ono jest tutaj bardzo ważne, czyli jeżeli w wypadku komórek, receptorów najpierw, później linii komórkowych, później rybek, coś wyda się szczególnie interesujące, to następnie trafia właśnie najczęściej na gryzonie, na myszy albo na szczury. To jest troszeczkę tradycja, ale ta tradycja ma swoje zalety, ponieważ te zwierzęta są już wystarczająco złożone, czyli posiadają wystarczająco dużą inteligencję, no i fizjologicznie mimo wszystko przypominają organizm ludzki dużo lepiej niż inne organizmy. Da się to robić dosyć szybko, niegdyś tanio, dzisiaj już troszeczkę drożej, i to jest wystarczające do tego, żeby właśnie wymodelować, czyli stworzyć taką jakby jednostkę chorobową u badanego zwierzęcia, u badanych zwierząt, bo oczywiście liczba osobników w grupie też jest kluczem do tego, jak dokładne i jak wartościowe jest badanie.
0: No tu jest kompromis zawsze, bo z jednej strony staramy się ograniczyć liczbę zwierząt wykorzystywanych, tak żeby ich no jak najmniej męczyć, czy też jak najmniej uśmiercać, ale z drugiej strony nie można zejść poniżej pewnego minimum, bo inaczej te zwierzęta będą cierpieć albo będą zabijane po prostu bez jakichkolwiek sensownych wyników z tego. To znaczy nie da się statystycznie tego ocenić, nie da się wyciągnąć wniosków.
1: Przy zbyt małej próbie jest to albo trudne, albo niemożliwe.
0: Więc to też jest istotne, że komisje etyczne, które zajmują się ocenianiem projektów, no to nie dążą tak, jakby większość słuchaczy myślała, do tego, aby jak najmniej tych zwierząt było, tylko również, żeby nie zejść poniżej pewnego minimum, które by pozbawiło to badanie sensowności, chyba tak bym to powiedział.
1: Tak, i komisje etyczne wspomniane dzisiaj po raz pierwszy pilnują nie tylko tego, żeby ta liczba osobników w badaniu nie była ani za duża, ani za mała.
0: No właśnie, i to jest też ważna i istotna rzecz. Ja jeszcze dodam, że tak a propos tych kosztów, o których mówiliśmy, no to chyba obecnie przechowywanie, tak może kolokwialnie powiem, szczura przez jedną dobę w ośrodku medycyny doświadczalnej typowym.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak, no pozdrawiamy wszystkie ośrodki medycyny doświadczalnej, które nas w tej chwili słuchają. No to jest koszt prawie taki jak doba all inclusive dla przeciętnego turysty. I chyba nie przesadzam, więc, a wynika to z tych wszystkich obostrzeń związanych z tym, żeby te zwierzęta się czuły tam naprawdę jak najlepiej. No a czują się jak najlepiej po to, żeby robić te badania. No a po co się te badania robi? To wrócimy po przerwie muzyczno-reklamowej. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
2: Reklama. Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście!

0: wracamy do rozmowy naukowej. Przy muzyce to zespół Whisky i tym razem był to kawałek Spojrzenia. A skończyliśmy przed przerwą mówić o tym, po co się w ogóle te badania robi. Po co to w ogóle wszystko jest i po co te biedne szczury i myszy muszą niestety brać udział w tych badaniach, żebyśmy my lepiej żyli. Po co to jest?
1: Jak sam powiedziałeś, po to, żebyśmy mogli lepiej żyć, tak? Czyli żeby odkrywać jakąś cegiełka po cegiełce, to czego nie wiemy, a nie wiemy jeszcze bardzo dużo i to dla nas w naukach medycznych, w naukach farmaceutycznych, żeby doprowadziło to ostatecznie do tego, że się pojawią jakieś nowe terapie w lecznictwie, ale jak już mówimy o modelach lęku, o modelach strachu, dlaczego to się stało ważne, dlaczego komisje grantowe przychylniej na to patrzą, no to wystarczy, że włączymy media, posłuchamy albo porozmawiamy ze znajomymi. No, doświadczyliśmy wszyscy pandemii, która wywarła ogromne piętno na naszym społeczeństwie. Zachorowania na choroby związane z lękiem czy na depresję gwałtownie się zwiększyły. Później jakby było mało tego zimnego prysznica, to się pojawiło, to było wiadro właściwie, pojawił się zimny prysznic w postaci tego, że przecież tak blisko nas pojawiła się wojna, zresztą wśród nas pojawili się ludzie, którzy tej wojny doświadczyli. Ta wojna ciągle trwa. My jakoś, przynajmniej pozornie, zaczynamy sobie radzić z tym całym stresem, który ma miejsce, ale to nie pozostaje, jak mówią lekarze, psychiatrzy, jak mówią psychoterapeuci, bez konsekwencji dla naszego zdrowia. I jest to może widoczne już teraz, ale z całą pewnością będzie widoczne za kilka lat jeszcze bardziej. Zresztą nawet sam fakt takiej niepewności ekonomicznej, czy ostatnich medialnych wydarzeń nasila w nas wszystkich lęk, tak? Także wydaje mi się, że te badania i to moje zainteresowanie tą tematyką idzie za tym, że się pojawiła i cały czas rośnie ta potrzeba poszukiwania tego, jak to się neurobiologicznie dzieje i co my możemy farmakologicznie próbować w tej materii pomóc.
0: Ja myślę, że to jest też o tyle istotne, że obecnie lęk to jest również nerwica. To znaczy według obecnej klasyfikacji zaburzeń psychiatrycznych nie ma czegoś takiego jak nerwica, to co się kiedyś po łacinie nazywało neurosis, tylko to wszystko zostało wrzucone, może nie każdy słuchacz wie, bo to się stało niedawno, zostało to wrzucone do zaburzeń lękowych, to znaczy zaburzenia nerwicowe są również zaburzeniami lękowymi, więc jeżeli ktoś doświadcza nerwicy, jak to się kiedyś mówiło, no to tutaj u podstaw są te same sprawy. Jak ja sobie przypomnę pandemię, no to może ja byłem wyjątkiem akurat, ponieważ dla mnie pandemia była bardzo pozytywnym okresem, dlatego że wtedy się mogłem wreszcie zamknąć w domu i zająć pewnymi zaległościami, ale to nie każdy tak mógł i zwłaszcza no, młode pokolenie, mówi się pokolenie covidowe, natomiast wojna, to, że nie doświadczaliśmy tej rzeczywistości. Tutaj też odsyłam do audycji Kulturologia, gdzie rozmawiałem z Juricą Pawicicem, pisarzem chorwackim, który pisał właśnie między innymi o wojnie. Tam rozmawialiśmy o tym, jaka jest różnica pomiędzy Polakami a tymi wszystkimi narodami bałkańskimi. Oni w jakiś tam sposób tę wojnę czują, natomiast my przez długi czas żyliśmy taką, no nie wiem, iluzją chyba pokoju, bo ten pokój niby był, ale okazało się, że on był iluzoryczny. I tego lęku teraz jest bardzo dużo, dlatego chyba właśnie to jest istotne.
1: Pozwolę sobie wrócić do pandemii. Ja pandemię przeżyłem w aptece otwartej i to słowo przeżyłem to jest, myślę, dobre słowo do opisania tego, co działo się w tym okresie tych pierwszych lockdownów. A wracając do tej klasyfikacji zresztą psychiatrycznej, bo moje ujęcie tej tematyki strachu czy lęku jest ujęciem najbliższym neurobiologii czy neurofarmakologii doświadczalnej, jak moglibyśmy mówić. Oczywiście nie zapominamy, że tę całą pracę wykonujemy po to, żeby na końcu lekarze, psychiatrzy mieli do dyspozycji albo mieli większą wiedzę na temat leków, które są albo będą dostępne. I klasyfikacja ICD, czy te amerykańskie klasyfikacje, one właśnie obejmują sporo chorób związanych z lękiem, ale jeśli się nie mylę, choroba, która początkowo, pierwotnie była moim zainteresowaniem, czyli PTSD, zespół stresu pourazowego, został wyłączony z chorób lękowych nie ze względu na to, że on tam nie pasuje, tylko dlatego, że jest po prostu tak istotnym w tym momencie schorzeniem, nad którym i diagnostycznie lekarze powinni się skupiać i badacze również większe zainteresowanie w tę stronę kierować.
0: Tu trzeba też chyba wspomnieć o takich różnych antypsychiatrycznych ruchach, to znaczy takiej szarlatanerii internetowej, chyba tak bym to nazwał, czyli osób, które propagują w internecie wiedzę, która jest paranauką, że w zasadzie wszystkie te schorzenia są do wyleczenia bez leków. No bardzo, bardzo przed tym przestrzegamy, bo to się może skończyć, no niestety, śmiercią, jeżeli zaburzenia lękowe będą na przykład prowadziły do prób samobójczych, no tak samo zaburzenia depresyjne, o których dzisiaj nie rozmawiamy, więc jeżeli ktoś ze słuchaczy, kto w tej chwili nas słucha, tego rodzaju problemów doświadcza, no to niech nie szuka w internecie na własną rękę pomocy, ponieważ te leki, właśnie dlatego, że się je bada tak dokładnie, no to one są no naprawdę już na tyle bezpieczne, że można im zaufać. To nie są lata 70., gdzie na przykład były leki trójcykliczne, które miały tak niewielką różnicę pomiędzy dawką toksyczną a dawką terapeutyczną, że zdarzali się na przykład piosenkarze, którzy przedawkowywali i do dzisiaj nie wiadomo, czy to było samobójstwo, czy po prostu tak się źle czuli, że zażywali i nagle umierali. No dzisiaj coś takiego na pewno nie będzie miało miejsca. To są, jakby nie patrzeć, leki bezpieczne. I te, które nowe się bada, i te, które już są.
1: Ja sobie pozwolę odwrócić tę sytuację, bo miejsca w internecie, które ja z powodów zawodowych zastrzegam, odwiedzam, one niestety mają narrację skrajną z drugiej strony, czyli zresztą ta moda również jest widoczna, zresztą ona też jest związana z tymi pseudonaukowymi środowiskami albo środowiskami, które używają języka naukowego. Z naukowym ani medycznym środowiskiem mają mało wspólnego. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że substancje różne, czy psychoaktywne, czy nie, ale najczęściej psychoaktywne, bardzo często przez pseudoautorytety internetowe są okrzykiwane jakby jakimś panaceum na wszystkie choroby psychiczne i część słuchaczy już pewnie wie, do czego dążę, do renesansu psychodelików. Renesans psychodelików, czyli bardzo wielu ludzi teraz na własną rękę, w ogóle bez żadnych reżimów, które w badaniach klinicznych, które faktycznie mają miejsce nad psychodelikami, ale jest to odbierane przez niektóre osoby, że psylocybina, czy LSD, czy jeszcze inne substancje halucynogenne, czy inne psychodeliczne mogą leczyć stany depresyjne, mogą leczyć PTSD. To jest absolutnie nieprawdą i to też jest niebezpieczne z drugiej strony. A jak mówiłeś o gwiazdach, które przedawkowywały różne leki, to moją pierwszą myślą był Matthew Perry, czyli ten aktor, który grał w Przyjaciołach. Przecież był to człowiek, który miał dosyć skomplikowaną historię zdrowotną. Leczył się z różnych zaburzeń, przede wszystkim z uzależnień. Jego historia najprawdopodobniej zakończyła się przez ketaminę, która również może być z powodzeniem używana w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. No i tutaj chyba ja bym dał puentę taką bardzo ważną. Te substancje są obiecujące, nawet te, które my badamy, pod jednym warunkiem. One są stosowane w odpowiedni sposób i w odpowiednich warunkach. Jak myślimy o innych metodach leczenia niż farmakologia, czyli o psychoterapii, która jest szalenie ważna do leczenia chorób lękowych i zaburzeń depresyjnych, najbardziej obiecujące badania, które przeprowadzono, zresztą są już nawet rejestracje kuracji, to były takie schematy dawkowań, w których osoba chora otrzymywała lek o potencjale czy psychodelicznym, czy jakimś empatogennym i przechodziła sesję psychoterapii. Czyli to było to najlepsze ujęcie, to była osoba pod opieką, a takie złudzenie, że ktoś może sobie zażyć substancję, która spowoduje takie, a nie inne zmiany w mózgu i to doprowadzi do czegoś, co byśmy oczekiwali jako wyzdrowienia, takie myślenie jest zgubne i może prowadzić również do poważnych konsekwencji.
0: Jeśli podałeś przykład ketaminy, to chyba to jest jeden z najlepszych przykładów leku, który ma niski indeks terapeutyczny, dlatego że to jest lek, który jest używany w zasadzie do znieczulenia. I wystarczy troszeczkę więcej go zażyć i już jest utrata świadomości, a jeszcze troszeczkę więcej już jest śmierć. To anestezjolog musi do któregoś miejsca po przecinku bardzo często liczyć, żeby dobrze wyliczyć dawkę. Więc te leki akurat to są leki, którymi się na własną rękę nigdy nie powinniśmy leczyć, nawet jeżeli w jakiś niezbyt do końca legalny sposób stalibyśmy się ich posiadaczami.
1: Tak, nie, ja nie uprawiam pedagogiki, ja uprawiam tutaj popularyzację nauki. Zresztą moje zainteresowanie tymi modelami związanymi lękiem zaczęło się od badania z mefedronem. Ja byłem u ciebie, rozmawialiśmy tutaj o dopalaczach i o mefedronie. Mefedron to jest taki narkotyk, byśmy brzydko powiedzieli, substancja psychoaktywna.
0: Ja może przerwę, że ta rozmowa jest na serwisie Spotify. Jeżeli ktoś by chciał naszą poprzednią rozmowę sobie odtworzyć i posłuchać, to co wtedy o tym rozmawialiśmy, to jak najbardziej w serwisie Spotify ten podcast jest dostępny.
1: Zaczęło się od badań z mefedronem. Zbiegło się to w czasie z sytuacją, w której, nie pamiętam gdzie, ale chyba w Australii bądź w Nowej Zelandii pojawiły się badania, w których podawano ekstazji, MDMA, pacjentom w trakcie psychoterapii. Ja już wtedy pracowałem z mefedronem i pomyślałem, że zobaczymy, co się dzieje i jak to wygląda w wypadku podania mefedronu właśnie zwierzętom z modelem PTSD. Stąd się w ogóle zaczęła ta moja przygoda z tymi badaniami. Zresztą ta przygoda obejmowała zakup dosyć drogiej aparatury, w której takie badania można wykonywać. I przypomnę, że skutkiem tych badań, obserwacją główną było to, że zwierzęta, które przechodziły tę procedurę, w której były poddawane silnemu stresowi, dużo łatwiej uzależniały się od mefedronu, czyli to by było zgodne z oczekiwaniami. Zresztą to obserwujemy nawet u weteranów wojennych, którzy dużo łatwiej się uzależniają od alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Natomiast ciekawe rzeczy się działy potem. Te zwierzęta teoretycznie wykazywały poprawę, ale poddawane kolejnym bodźcom awersyjnym były dużo podatniejsze na to, żeby budować u nich kolejne reakcje lękowe, nawet związane z innymi, nowymi, dużo lżejszymi bodźcami.
0: Więc myślę, że tutaj to jest dowód na to, że coraz więcej przemawia za tym, że nie do końca to wszystko jest takie jasne. Czyli jest jakieś pole manewru, żeby jeszcze szukać, jeszcze poszukiwać tych substancji przeciwlękowych. No muszę na przykład przyznać, no jak się teraz zastanawiam, że chyba nie powiedzieliśmy jeszcze, ale to może powiemy właśnie po przerwie, jak to się w ogóle bada, należałoby dojść do tego tematu. No ale tak myślę jeszcze o tym mefedronie. No też chyba trzeba powiedzieć jeszcze raz słuchaczom, że dopalacze też mają niski indeks terapeutyczny. No jako tak my sobie możemy tu rozmawiać między nami farmaceutami, ale między nami farmaceutami są jeszcze słuchacze, którzy powinni to jasno usłyszeć, że dopalacz to jest substancja, z którą igrać nie można, z którą no nie jeden przegrał i w zasadzie ich skutki są też do dzisiaj. Tam jest więcej niewiadomych. To tak nawiązując do tytułu audycji, to jest to, czego nie wiemy. W dopalaczach więcej nie wiemy niż wiemy.
1: Tak, i mam jeszcze jedną myśl, że ingerencja w biochemię mózgu jest dosyć prosta. czyli leki, które są doraźnie bardzo skuteczne. Zresztą możemy w ogóle przejść na drugą stronę. Benzodiazepiny są super skuteczne, ostro, natomiast ich konsekwencje też są długofalowe, bardzo ciężkie.
0: Więc cóż, trzeba by było się zastanowić, zanim po to sięgniemy. A my jeszcze do tego tematu wrócimy i po raz trzeci sięgniemy po niego po przerwie reklamowo-muzycznej. No i wreszcie chyba powiemy, jak to się bada, bo myślę, że część słuchaczy jest jak najbardziej ciekawa. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: cię.
1: Przy muzyce o nauce rozmawiamy o lęku. 19:46 to jeszcze troszeczkę możemy porozmawiać o tym, zdążymy, w jaki sposób się to w ogóle bada, bo taki był nasz pierwszy plan, żeby w czasie naszego drugiego wejścia antenowego to zrobić. No ale się rozgadaliśmy, zdarza się. No więc gdyby tak chcieć przeciętnemu słuchaczowi wytłumaczyć, no bierzemy te szczury, mamy je w klatkach, one są w tym hotelu, są handlingowane, czyli handling to jest coś takiego, że codziennie się z tymi szczurami ktoś bawi, one nawet nie są pozostawione same sobie, potem sobie żyją, no i przychodzi czas na eksperyment. No i co wtedy się dzieje?
2: W ogóle zacznijmy od jednej podstawowej rzeczy, bo my tak używamy tutaj trochę zamiennie słów strach i lęk. Lęk rezerwowałbym raczej dla ludzi, czyli to jest ten stan subiektywny, w którym nie do końca wiemy, co jest przyczyną naszej reakcji. No, u zwierząt tego nie jesteśmy w żaden sposób zweryfikować, nawet jeżeli taka reakcja występuje, i u zwierząt mówimy raczej o strachu. Zresztą badanie, które model, który najczęściej wykonuje, on się nazywa fear conditioning, czyli warunkowanie strachem, należałoby to tłumaczyć. Czyli strach już jest taką ostrą, szybko pojawiającą się reakcją na albo zagrożenie, które już jest widoczne na horyzoncie, albo na realne zagrożenie.
1: I to słowo warunkowanie jest tutaj o tyle kluczowe, że dochodzi do wzmocnienia, no bo taka jest w zasadzie chyba
2: kłania
1: definicja.
2: Kłania się Iwan Pawłow,
1: tak,
2: dosłownie.
1: Tak, to jest warunkowanie. Odruchy warunkowe, tak jak mamy odruchy bezwarunkowe i warunkowe na biologii, o tym mieliśmy, no to tutaj strach zaczyna być odruchem warunkowym i się robi trochę to nieprzyjemne.
2: Tak, a bezwarunkowym odruchem, który w procedurach wykonywanych przeze mnie jest używany, żeby go właśnie asocjować z bodźcem warunkowym, jest bodziec elektryczny. I tutaj, jeżeli kogoś zabolało serce, to się wcale nie dziwię i ja sobie pozwolę na chwilę wrócić do komisji etycznych, bo te komisje etyczne, one muszą wyrazić zgodę na to, że my takie, a nie inne procedury w taki, a nie inny, dokładnie określony sposób mamy wykonać i do tego jeszcze określić cel naukowy. Także XIX wiek się skończył dosyć dawno temu. Dzisiaj, zanim się podejmiemy pracy, musimy dostać zgodę, musimy wykonać handling, musimy zapewnić wszystkim szczurom takie same warunki, oczywiście jeżeli to jest przewidziane protokołem. I coś, co jest bardzo ważne, badania muszą być replikowalne, także to nie są pierwsze lepsze szczury utrzymywane w pierwszych lepszych warunkach, które mamy w ośrodku, tylko to są warunki, które naukowcy na całym świecie są w stanie odtworzyć tak, żeby wykonać to samo bądź podobne badanie, żeby sprawdzić, czy będą otrzymywać podobne wyniki. Badanie samo, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, polega właśnie na asocjacji, czyli na połączeniu bodźca bezwarunkowego, czyli szoku elektrycznego z bodźcem warunkowym, i tym bodźcem warunkowym jest klatka dosłownie specjalna, inna, nie ta, w której mieszkają zwierzęta, tylko taka specjalna aparaturowa klatka, którą my wyposażamy w różne wzory. Szczury dosyć dobrze zapamiętują te wzory. Do tego jeszcze im puszczamy dźwięk, czyli to jest drugi rodzaj bodźca warunkowego. One są początkowo dla zwierzęcia obojętne, ale po tym, jak są podawane w tym samym czasie, bądź poprzedzają w zależności od badania ten bodziec bezwarunkowy, który jest bezwarunkowo awersyjny, przykry dla zwierzęcia, one po pewnym czasie są zapamiętywane jako te, które są właśnie zagrażające. Czyli później nie musimy w żaden sposób zwierzęcia stresować za pomocą prądu. Wystarczy samo podanie, czyli zaprezentowanie tego dźwięku, bądź umieszczenie w danym kontekście, czyli otoczeniu, w którym towarzyszyły te pierwsze warunkowania, i zwierzę już wykazuje strach. I teraz jak my to mierzymy? Nie pytamy szczura, czy on się boi. Jesteśmy w stanie to zmierzyć. I właśnie ten pomiar jest najważniejszy. My to musimy obrobić statystycznie. To się kończy matematyką wszystko. I co my mierzymy? My mierzymy tak zwany bezruch, czyli freezing. Większość zwierząt, z całą pewnością gryzonie, mają trzy rodzaje reakcji na takie zagrażające czynniki. Pierwszą reakcją jest ucieczka, drugą reakcją jest walka, a w sytuacji, kiedy nie ma możliwości ani walczyć, ani uciekać, to takie zwierzę po prostu zastyga. To jest definiowane jako brak jakichkolwiek ruchów poza ruchami oddechowymi. I my po prostu mierzymy, jaki czas zwierzę spędza w tym bezruchu, czyli w tym freezingu. Mając oczywiście odpowiednio dużą próbę, czyli odpowiednio dużo zwierząt, jesteśmy w stanie to policzyć, statystycznie opracować, wyliczyć średnie istotności statystyczne i tak dalej. I tak, żeby dać link pomiędzy tym, co robimy my, a co się dzieje w lecznictwie u ludzi i co daje najlepsze rezultaty. Lęk można wygaszać. Leczenie nawet...
1: Czyli osłabiać, tak wejdę w słowo, osłabiać tą asocjację, to uwarunkowanie i wtedy na tą klatkę albo na co innego, na kształt albo na dźwięk...
2: Zwierzę przestaje reagować.
1: Tak, powinien się lęk nie pojawiać, bo już się przestaje to kojarzyć albo się kojarzy, ale jednak nie ma reakcji fizjologicznej,
2: którą możemy zmierzyć. I na tym polega terapia behawioralno-poznawcza u ludzi, przynajmniej tych zaburzeń lękowych, że człowiek jest wielokrotnie poddawany bodźcowi albo bodźcowi, który przypomina ten, do którego ma lęk. Także zapomni, w cudzysłowie, bo nie zapomni, tylko zbuduje sobie nową pamięć, która mówi o tym, że dane okoliczności nie są zagrażające i co robimy u szczurów. Jako farmakolodzy oczywiście, bo dopiero teraz do tego dochodzimy. W naszych badaniach podajemy różne substancje w trakcie tego procesu wygaszania i to jest najbardziej obiecujące, czyli obserwujemy, da się to zmierzyć, że w trakcie tych sesji, w których zwierzę uczy się, że dany dźwięk nie zagraża, czyli uczy się na nowo, że nie ma tego zagrożenia, nie jest to związane z impulsem elektrycznym, podanie takiej substancji poprawia to uczenie. Czyli tutaj lek może być środkiem, który wspomaga wygaszanie tej reakcji lękowej, wspomaga uczenie się na nowo, że bodźce obojętne są jednak bodźcami obojętnymi. I teraz wracając do tego, co mówiliśmy w poprzednim wejściu. Nie działa to w przypadku przynajmniej leków, które ja badam, nie działa to w taki sposób, że sam lek wystarczy do tego, że ten strach jest mniejszy. Lek wspomaga uczenie się, że warunki, które są rozpoznawane jako te zagrażające i niebezpieczne, już takimi nie są. I tego będziemy właśnie potrzebować najprawdopodobniej w przyszłości w terapii ludzi, którzy różne reakcje lękowe, różne zaburzenia w związku z tym, co się dzieje i przestanie się, miejmy nadzieję, dziać nabyli.
1: Czyli podkreślmy, że lek nie będzie powodował wyłączenia lęku w wielu przypadkach, tylko będzie powodował ułatwienie, jak to powiedzieć, radzenia sobie z nim.
2: Tak jest. I uczenia się na nowo, że świat nie jest zły. Leków wyłączających lęk to my mamy bardzo dużo i one bardzo fajnie uzależniają. Także myślę, że powinniśmy szukać metod wspomagających radzenie sobie, a nie tylko zapominanie.
1: No tutaj akurat nie będziemy już, bo nie mamy czasu, podręcznika do farmakologii czytać, bo mamy i takie leki, które są bardzo uzależniające, działające bezpośrednio na lęk, ale mamy właśnie takie, które są mniej uzależniające, ale powinny być wspierane jakąś tam psychoterapią, czy chociaż własną pracą pacjenta. No to jest bardzo ważne. Cóż, trzeba się powoli będzie żegnać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam dwie słuchaczki z Cambridge, które przysłały raport słyszalności. 515 515 982 to jest numer SMS-owy, oczywiście cały wieczór czynny, audycja Sygnał z Garażu za chwilę i Jakub Gryz, a ja się już żegnam, Łukasz Komsta przed mikrofonem, a moim i waszym gościem był dzisiaj dr Paweł Grochecki z Katedry Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, dobrej nocy.
1: Dobrej nocy i do usłyszenia w niedzielę wieczorem o godzinie 20:00. Zapraszam na audycję Za Górami.

O, dobra, sygnał się nastroił. Spokojnie, dziś techniawy absolutnie nie będzie. Natomiast zbierzemy się z muzyką, no taką jak zwykle, ciężką, gitarową. Ale w ogóle wychodzę za daleko w przyszłość. Zaczynamy, 7 minut po godzinie 20, wtorek, 13 października. I zaczynamy drugi epizod sygnału z garażu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie, jak zawsze, wodzirajem jest Jakub Gryz i witam was jeszcze raz. Dobry wieczór. Zaczynamy klasycznie też właściwie od małego przypomnienia właściwie, informacji parafialnych o tym, że zapraszam was na naszego Facebooka, na nasz fanpage Sygnał z Garażu. Tak się oczywiście nazywa, możecie sobie tam wpisać. Gorąco zachęcam was do tego, żebyście obserwowali tą stronę. Jeżeli nie będziecie w stanie ją znaleźć, no to jeszcze możecie sprawdzić relacje na Facebooku Radia Centrum. Tam też możecie z tamtych okolic przejść na owe fanpage. A dlaczego warto? No warto dlatego, że będziecie na czasie, jeżeli chodzi o zapowiedzi. Będziecie wiedzieli w ogóle, co się będzie działo. Właściwie przykładowo dziś by co by się działo w przyszłym tygodniu, za dwa tygodnie, w przeciągu następnych miesięcy. Więc to jest pierwsza kwestia naprawdę ważna, bo informacje są ważne. I druga kwestia jest mianowicie taka, iż jeżeli nie będziecie w stanie przesłuchać naszej całej dzisiejszej propozycji muzycznej, albo nie wiem, znajdziecie jakiś inny powód, nie wiem, nie będziecie w stanie mnie słuchać mojego gadania, no to śmiało zapraszam was, żebyście obserwowali, bo gdzieś tak po godzinie 21-22 pojawi się właściwie dziś całe zestawienie muzyczne, wszystkie zespoły, wszystkie kawałki ułożone w całości oraz będzie też link do platformy, do playlisty na platformie Spotify. Ale dobra, przejdźmy do konkretów. W ubiegłym tygodniu zagraliśmy pierwszy raz, zagraliśmy rzeczy, no nie ma co ukrywać, dosyć oczywiste. Taka mała laurka może dla sygnału z garażu. Generalnie rzeczy, które będziemy słuchać w przeciągu następnych, jak wspominałem wcześniej, miesięcy. No to dziś gramy audycję już z konkretami. I konkret jest taki, że dzisiejsza audycja jest o niczym. Co to oznacza? Już wam mówię. A mianowicie, jeżeli chodzi o kwestię, że audycja jest o niczym, no to zbiór utworów, jaki sobie dziś dobrałem, był rzeczywiście dosyć losowy, ale gdzieś tam zaszyte między zdaniami, między interpretacjami, nie wiem jak to nazwać, jest jakiś sens tej audycji. Gdzieś to podświadomie się wykreowało w mojej głowie, ale nie potrafię tego wytłumaczyć. No i też wam nie wytłumaczę tego wprost, bo swoją drogą wspominałem też na naszej stronie, że dzisiejsza audycja jest czysto skrojona pod konsumpcję muzyki, audycja całkowicie apolityczna i dzisiejsza propozycja będzie właściwie w takich tematach. Refused, na sam początek sygnału z garażu, kawałek Worms of the Senses, Faculties of the Skull, to z legendarnego krążka tego szwedzkiego zespołu, czyli The Shape of Punk to Come. No i teraz pytanie najważniejsze, czy rzeczywiście po tym albumie punk się zmienił? I tak, i nie. Nie pod tym względem, że w latach 90. czy też na początku lat zerowych, no rzeczywiście punk rock się nie zmienił. Zdecydowanie zdominował pop punk, stety albo niestety, kto co lubi, ale wydaje mi się, że

To jest album, który wyprzedził swoje czasy i to tak o grubo 15 lat. To jest też kawałek, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, jak i też rozpoczyna ten album. Tytuł to jest nawiązanie do powieści Skowyt Allena Ginsberga i ta powieść jest w sumie kluczowa, jeżeli chodzi nie tylko o ten album, nie tylko zespół Refused, jak i również o dzisiejszą audycję. O czym jest ta książka? Nie będę wam wspominał, bo to nie ma sensu absolutnie. Jeżeli chodzi o muzykę Refused... Myślę, że samo intro tego kawałka, czyli wspomnienie o tym, że klasyki nigdy nie starzeją, zawsze są świetne, ale to jest jednak nieprawda. No to jest taki muzyczny ikonoklazm, chyba możemy to tak określić, tylko w wydaniu oczywiście punkowym. Rozgadałem się na sam początek, trzeba przyznać, ale spokojnie, muzy mamy dziś naprawdę... No masa świetnych kawałków i myślę, że zespół Killing Joke już za chwilę się pojawi, no to jest jeden z takich kluczowych reprezentantów naszych wtorkowych spotkań. Myśmy kiedyś zahaczyli już o album Extremities Dead and Various Repressed Emotions i wspominałem o tym, że to jest powrót do formy, przynajmniej w kontekście przełomu lat 80., 90., jeżeli chodzi o ten zespół. To jest... krążek wydany właściwie w tym samym roku, co gdy Jazz Coleman wydał też swój poboczny projekt inspirowany muzyką arabską. Jaki to ma związek w ogóle z tym krążkiem? Żaden. Ale jeżeli chodzi o album i kawałek Age of Greed z tego albumu, no to chyba sam tytuł sugeruje właściwie, o czym mamy, z czym mamy w ogóle wspólnego. No to co, jedziemy może z muzyką, co? When was the last time you had a tender, juicy steak? Well, right now you can buy 300 pounds of USDA Choice Beef Sides for $1.35 per pound for 26 weeks at only $15.57 per week. At no extra charge, you receive a 60-pound free bonus, 10 pounds of pork chops, 10 pounds of lean bacon, 10 pounds of pork steaks, 10 pounds of ham, also 20 pounds of frying chickens, a total of 360 pounds for only $15.57 per week for 26 weeks.

muzyczny killer i to tak bez wątpienia, ale to w sumie dotyczy praktycznie wszystkich utworów. Killing Joke, Age of Greed za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum w audycji Sygnał z garażu. Swoją drogą, jak się przywitałem, to zapomniałem w ogóle powiedzieć, że dzisiejsza audycja jest dedykowana. Dedykowana wszystkim artystom, tłumaczom, programistom, muzykom, etc., etc. i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystkim osobom twórczym. A dlaczego? Bo dzisiejsza audycja, jak wspominałem już kilka razy, jest kompletnie o niczym. Ale wracając, Killing Joke, w ogóle śmieszna sprawa związana z albumem, który nazywa się Extremities Dead and Various Repressed Emotions. Był tylko jeden singiel promujący ten kawałek, który nazywa się Money is Not Our God. I najśmieszniejsze jest jednak w tym, że ten numer kompletnie nie był w stanie przebić się przez listę przebojów. O ironio, można powiedzieć. 20 minut po godzinie 20, no to teraz pora na jedzenie, można powiedzieć, bez wątpienia. Zupa to dobre jedzenie i tak samo nazywa się kawałek od zespołu Dead Kennedys, który za chwilę sobie sprawdzimy. Soup is good food. To jest, o ile się nie mylę, slogan reklamowy amerykański z lat 50. i w sumie bardzo dużo będzie dziś o sloganach reklamowych, o generalnie konsumpcji i tak dalej. O tym zresztą wcześniej wspominałem, jak zaczynaliśmy. To jest z płyty Frankenchrist, trzeciego albumu, no jednego z najważniejszych hardkorowych zespołów punkowych wszechczasów. No, inspiracje są naprawdę gęste, trzeba przyznać, bo kluczową inspiracją jest po pierwsze ścieżki dźwiękowe do spaghetti westernów, a to wszystko jest podane w wydaniu bardziej psychodelicznym. No to nie powinno trochę dziwić, bo zespół w końcu jest z San Francisco, a ich gitarzysta East Bay Ray, no właściwie jego muzyka jest bardzo, można powiedzieć, inspirowana, czerpie garściami wręcz z surf rocka, znowu zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. No to co ja mogę powiedzieć dalej? Smacznego!

Przypuszczam, że większość naszych słuchaczy zna historię, a konkretnie kwestię tego, jaki stosunek miał zespół Fugazi do tak zwanego merchu, do koszulek, do wlepek, plakatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A stosunek mieli taki, że Fugazi, jak i również wytwórnia Ian McKay, czyli Discord Records, nie udzielali licencji w ogóle na tworzenie żadnego merchu i go nie było, nie istniał po prostu, więc zwolennicy, miłośnicy, fani tego zespołu zdecydowali, że będą robić swoje własne t-shirty. No i jest pewien taki projekt, chyba najbardziej kultowy, jeżeli chodzi o lata 90., czyli koszulka, która przedstawia na froncie "This is not a Fugazi t-shirt", natomiast z tyłu znajdziemy tekst z utworu, który przed chwilą sobie przesłuchaliśmy, czyli "You are not what you own". W wielkim skrócie, nie jesteś tym, co posiadasz. Kawałek merchandise za nami, to z płyty Repeater. Fugazi graliśmy wielokrotnie, omawialiśmy już też wielokrotnie, więc nie będę już nic na ten temat dodawał. Przypominam, dobiliśmy już w ogóle do półmetka dzisiejszej audycji i mówię wam, że to jest audycja Sygnał z Garażu w Akademickim Radiu Centrum. Jakub Gres z tej strony. Jeszcze raz zapraszam was na naszego Facebooka, na nasz fanpage, który nazywa się, uwaga, uwaga, Sygnał z Garażu oczywiście. Zapraszam tam was, gdyż po dzisiejszej audycji przesłuchacie sobie, znaczy sprawdzicie dzisiejszą playlistę, więc jeżeli dopiero teraz dołączyliście, oto znowu odsyłam was na Facebooka.

z Leeds, postpunkowej, czyli Gang of Four, których znowu też grzaliśmy wielokrotnie w przeciągu ostatnich już ponad 2 lat i nie powinno to dziwić, jeden z najważniejszych zespołów punk rockowych, postpunkowych wszechczasów. Sprawdzimy sobie 2 kawałki od tej formacji. Formacji, która była inspirowana szkołą frankfurcką, generalnie postacią pewnego działacza z wieku XIX, którego nazwiska nie wypowiem, bo to jest trochę jak z wymawianiem nazwiska Voldemorta, nazwy w sumie. Nie robimy tego po prostu na naszej antenie i nigdy tego nie zrobię. Gang of Four, przed nami 2 utwory. What We All Want, to z płyty Solid Gold, czyli następcy również legendarnego krążka Entertainment. Is Entertainment też będziemy mieli numer, czyli Damaged Goods. No to sprawdźmy sobie te dobroci.

sny o gilotynie. No, to muszą być też i sny bardzo śmiertelne. I Dream Guillotine od zespołu Idols to jest numer przepotężny naprawdę. Jeden z moich ulubionych od tego zespołu z Wielkiej Brytanii. Pomimo tego, że to jest w ogóle odrzut z ich kapitalnego też krążka Joy as an Act of Resistance z 2018 roku. Ba, nie dość, że to jest odrzut, to jeszcze chyba z tego co pamiętam strona B odrzutu. Nie wiem dlaczego, ale ten zespół w 2018-2019 roku był w naprawdę kapitalnej formie. Zostało nam jeszcze 16 minut do godziny 21. Było bardzo punkowo, postpunkowo. No to teraz pora przygrzać naprawdę czymś mocnym. Zespół Chatpile graliśmy, o ile się nie mylę, chyba raz tylko w ramach naszej audycji, a powinniśmy to robić zdecydowanie częściej, bo to jeden z najlepszych, młodych, uzdolnionych, utalentowanych zespołów grających muzykę zdecydowanie ciężką. Chatpile wydało w tym roku, dosłownie z miesiąc temu, swój trzeci, najnowszy album pod tytułem Who Loves the Sun. No i to jest jeden z najlepszych bez wątpienia albumów tego roku, jeżeli chodzi o muzykę sludge'ową, muzykę, no można powiedzieć taki nu metal trochę, bo ciągnie trochę, jeżeli chodzi o Chatpile, to tak w stronę wczesnego Korna, ale to jeszcze jest wymieszane z małą szczyptą grunge'u, ba nawet pojawiają się elementy postpunkowe. Chatpile ma masę inspiracji w swojej muzyce, ale są to inspiracje, można powiedzieć, fragmentaryczne. Nie można ich określić jako jakąś, nie wiem, kopię danego i konkretnego zespołu. Who Loves the Sun, zdecydowanie jeden z najlepszych albumów tego roku. Gorąco zachęcam was, żebyście go sprawdzili sobie. No i Chatpile zagrają dla nas aż dwa utwory. Pierwszy z ostatniego albumu. Piękny tytuł, muszę przyznać. Pen I is small, czy też pen is small, czy też pen, a może dalej go już nie będę zdradzał. To wiecie, jaka gra językowa tutaj się pojawia. A następny kawałek to jest Why. Można powiedzieć, że taki hymn wszystkich pracowników wchodzących w niebieskich kołnierzykach.

outside.

Chad Pyle i Why. Dlaczego? Dlaczego nasza audycja musi się kończyć? No kończy się, bo już czasu nie mamy. Zostało nam no prawie 6 minut do godziny 21 i zamykamy naszą audycję, która miała być o niczym. W sumie jest o niczym, jest apolityczna, chociaż muszę przyznać, że ostatni kawałek jest takim trochę podsumowaniem wszystkiego tego, co dziś zagraliśmy. Numer, który swoją drogą będzie też chyba najbardziej punk rockowym, czy może nie rockowym, generalnie punkową opcją w ramach punkowej audycji, gdyż zagramy utwór, który w ogóle nie jest punkowy. A jaki? No to za chwilę się przekonacie. Nie będę w ogóle spoilerował. Zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali niemaletko już za chwilę po godzinie 21. No i zachęcam też was, żebyśmy się usłyszeli jeszcze raz za tydzień, we wtorek po 20. Jakub Gryz był przy mikrofonie. Do usłyszenia następnym razem. No i dobranoc.

0: on 3D11. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming off.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brzeski.

Metallica 2x4. W ten oto niezwykle zaskakujący sposób rozpoczęliśmy kolejne wydanie Niemaletko. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko. Zaczynamy najcięższą audycję w Akademickim Radiu Centrum. Czy najcięższą? A to się dzisiaj okaże. Dzisiaj będzie, podejrzewam, nieco kontrowersyjnie, ponieważ postanowiłem wystawić laurkę pewnemu zjawisku, które było dla mnie ważne i też miało dosyć spory wpływ na mój gust muzyczny, tudzież brak tegoż. I powiedzmy, że to taki list miłosny do czegoś, czego nie ma i już nie będzie. Jak ktoś spojrzał na Facebooka, na NML982, to może się domyśli, o co mi chodzi, a jak ktoś nie spojrzał, no to powiem. Otóż latem tego roku Electronic Arts ogłosili, że już więcej gier z serii Need for Speed nie będzie. Gratuluję, jakieś 20 lat po ptokach, bo tak naprawdę w okolicach 2007-2008 roku dla mnie przygoda z tą serią się zakończyła, natomiast wcześniej była dosyć intensywna i te tytuły, które do tego czasu wyszły, właśnie też były czymś, co mnie pociągnęło w stronę takiego, a nie innego grania, które do tej pory cały czas wyznaję i słucham. I stwierdziłem, że dzisiejsze dwie godziny poświęcimy właśnie nagraniom, które się znalazły na ścieżkach dźwiękowych właśnie gier z tej serii. Jak ktoś nie wie, czym jest lub był Need for Speed, to było takie zręcznościowe ściganie, gdzie myśleć może i nie trzeba było za dużo, ale za to zabawy było co niemiara. No i będziemy jechać, nomen omen, w kolejności, bym ją nazwał, chronologicznej, ponieważ będziemy się trzymać chronologii, ale logiki gatunkowej za grosz tu nie będzie i trzymania się jednolitego stylu również. No i pierwszą grą z cyklu Need for Speed, która miała ścieżkę dźwiękową złożoną z utworów zespołów muzycznych różnych, a nie taką napisaną typowo soundtrackowo w deseń, tak jak się do filmów muzykę tworzy. Tu faktycznie były już piosenki i utwory. To było Need for Speed Hot Pursuit 2 z 2002 roku. No i to, co się tam znalazło i to, co teraz wam puszczę, pokazuje, jak to wtedy wyglądało. Brało się coś, co z grubsza kształtem dźwiękowym przypominało rzeczy, które były na topie, natomiast niekoniecznie brało się artystów z górnej półki. Czasami ci artyści na tę półkę później się wspinali, czasami spadali, czasami po prostu ślad po nich ginął. No i tak było na przykład ze składem Pulse Ultra z Kanady. Zespół, który grał szeroko pojęty metal alternatywny i przypominał dosyć mocno w tym, co grał Tula. Po prostu byli tańsi, Tula wziąć się nie dało. Pulse Ultra dać się dało i się do tego

0: drugi utwór z Hot Pursuit 2 to zupełnie inny kierunek, inna stylistyka, inna tematyka. I to bym rzekł, że utwór na swój sposób kontrowersyjny byłby, ponieważ no, jak od której strony by nie posłuchać, to jest utwór o seksie, a konkretnie o chcicy, i umieszczenie czegoś takiego w grze, która była kierowana raczej w stronę młodych ludzi. No, przypomnijmy, że to było no, już niemalże ćwierć wieku temu, kiedy jeszcze na początku wieku XXI gry były raczej domeną dzieciaków. No to, to umieszczenie kawałka właśnie na ten temat mogło cokolwiek krwi napsuć, zwłaszcza jeżeli ktoś widział i pamięta z telewizji muzycznych teledysk do tego utworu, gdzie dwuznaczności było od metra i ciut-ciut, no to, to, to wie, o co chodzi i rozumie, o co chodzi. Także takie to byli czasy, gdzie nawet duże firmy, takie jak Electronic Arts, mogły sobie pozwolić na tego typu ruchy i jakoś nikt nie miał pretensji. A rok później wyszła gra, która stała się swego rodzaju archetypem dla wszystkich późniejszych Need for Speedów, bo wcześniejsze obracały się wokół super samochodów, bardzo drogich fur, niedostępnych dla zwykłego zjadacza benzyny. Natomiast Need for Speed Underground z 2003 roku wychował całe pokolenie ludzi, którzy byli na serio zajarani później przeróbkami swoich samochodów, które w niektórych przypadkach nawet do tej gry trafiły, tudzież można sobie je było poprzerabiać. Także i muzyka, no, o której za moment, też przecież wychowała całe pokolenie. No i to też są czasy początków serii Szybkich i Wściekłych, też oddane grono fanów mających. No a to no też już ćwierć wieku temu nazad było i w tym momencie już ludzie, którzy wówczas dzieciakami będąc, zagrywali się, zaoglądywali się i zasłuchiwali tego typu klimatami, zdążyli nieco już poddziadzieć, więc no, ja się do tego pokolenia takoż zaliczam, chociaż tuning mnie nigdy jakoś specjalnie nie rajcował. No ale muzyka jak najbardziej. To posłuchamy sobie paru rzeczy, które można z Need for Speed Undergrounda kojarzyć. Ścieżka dźwiękowa była dosyć mocarna. Ja wybrałem tylko dwa krótkie kawałki, bo trochę tego się uzbierało, a nie chciałem też pominąć innych, późniejszych gier, które ścieżko-dźwiękowo mi podpasowały jeszcze bardziej niż Underground. I będzie tutaj przykład na to, że już wtedy twórcy tej gry mogli sobie pozwolić na wzięcie zespołu, który miał już w środowisku wypracowaną renomę i status, czyli amerykańska legenda punka, zespół Rancid. Natomiast również pojawiały się tam takie kawałki jak utwór Sucked In od grupy Jerk z Australii, która na dobrą sprawę była zespołem jednego przeboju i to też przeboju, który pojawił się tylko w grze, a raczej nie przebił się inaczej do powszechnej świadomości.
1: Nie ma letko w Akademickim Radiu Centrum.

0: good night.
1: And God bless America.
2: No i to już był drugi Need for Speed Underground z 2004 roku. No i to na moje ucho była jedna z mocarniejszych ścieżek dźwiękowych, które w tym cyklu gier się pojawić raczyły były. I to już były takie kawałki, że ja wówczas internetu nie mając, jak chciałem sobie czegoś posłuchać, to musiałem sobie odpalić grę i liczyć na to, że wyścig będzie na tyle długi, że kawałek w całości uda się odsłuchać. I tam było parę takich rzeczy, które do tej pory potrafią mi we łbie czasem się losowo odpalić, jak na przykład Killing Joke, The Death and Resurrection Show, czy Kill Radio, Scavenger, Queens of the Stone Age, In My Head, Helmet, Crashing Foreign Cars. I jeszcze trochę tego było, no i tutaj większą próbkę sobie zapodamy przed momentem No W i Ministry, czyli no dosyć znany zespół przecież z gatunku industrialowego, natomiast z bardziej alternatywnych metalowych rzeczy to na przykład utwór Determined od zespołu Mudvayne.

Kindred i Nobody. Przyznaję się bez bicia, jeden z moich ulubionych kawałków z Need for Speeda Undergrounda 2. I to nie jest utwór dla każdego. Już wydaje mi się, że kiedyś przynosiłem twórczość zespołu Kindred. Tylko nie pamiętam, czy to jeszcze było w Metalurgii, czy to już było w Niemaletko. W każdym razie posypały się letkie gromy w moją stronę, że jak to cokolwiek z reggae można wymieszać. No można, a czemu nie można? Dlaczego nie można? Można. Pasuje mnie, dla mnie. No i ja się wstydzić tego nie zamierzam. Bardzo dużo kilometrów wirtualnych do tego utworu mi się zdarzyło przejechać. Natomiast stały słuchacz Piotrek twierdzi, że oba undergroundy to są jedyne NFS-y, które mu podpasowały, chociażby właśnie ze względu na ścieżkę dźwiękową. Ale chciałbym wam przypomnieć, że jest Facebook Niemaletko 982, NML 982, przepraszam. No i tam jest lista obecności do podpisania. Podpisywać się. Jeżeli macie jakieś skojarzenia, wspomnienia z Need for Speedem, o, stały słuchacz Piotrek napisał, to jeszcze Metalurgia była w 2023 roku, w kwietniu. Dzięki, Piotrek. Na ciebie zawsze można liczyć. A właśnie wykorzystał Facebooka. Wy też możecie. Jeżeli byście chcieli, żeby od czasu do czasu zaprezentował groove metal, w sensie metal z groove różnych komputerowych, no to też możecie podsyłać jakieś pomysły, jakieś tytuły gier, w których fajna muzyka jest, albo nie wiem, jeżeli grywacie do czegoś, co puszczacie samodzielnie, to też, bo czemu nie, no angażujcie się, podpisujcie listę obecności, dawajcie znać, że żyjecie, że słuchacie, że moje eksperymenty, tudzież ekskrementy muzyczne was nie wykończyły jeszcze. A teraz tak w ramach trochę odtrutki będzie coś surowszego, niekoniecznie eksperymentalnego. Będzie zespół Snapcase, który wywodzi się z nurtu hardkoru, ale z tej bardziej melodyjnej części, która była buntem wobec buntu, wobec buntowników, no bo hardkor to był trochę bunt wobec punka, natomiast te melodyjne bardziej odmiany hardkoru były buntem wobec hardkoru, co się potem przyczyniło poniekąd także do narodzin metalcore'u, ale to nie jest temat na dzisiaj. Skeptic od Snapcase. Jedziemy.

temat Need for Speed Underground 2 zamyka chyba największy hicior z tamtego soundtracku, czyli Rise Against i Give It All. Kawałek, który chyba nawet w Radio Centrum w ciągu dnia mi się wydaje, że potrafi polecieć. To świadczy o tym, że to komercha jest, nie? Jak w Radio Centrum można posłuchać, no to sprzedali się. No ale to tak, ci prawdziwi true punkowcy o tych pop punkowcach tak, takie zdanie zawsze mieli. No to przechodzimy do najlepszej, moim zdaniem, części, która Need for Speed'a częścią najlepszą była, zdaniem moim. Otóż chodzi o Most Wanted i słuchacz Robert napisał, że z tej serii tylko w to grał. No to powiem ci, że wygrałeś, bo nic lepszego wcześniej i później Electronic Arts w tym temacie nie poczyniło. Takoż, jeśli chodzi o zestaw samochodów dostępnych, zlanie 4 liter zawodnikom w Porschach, Lamborghiniach i innych tego typu egzotycznych wynalazkach przy pomocy Fiata Grande Punto, który w tej grze się pojawiał, a wówczas, jak ta gra była przeze mnie ogrywana, mój tata taki samochód miał, no to jednak mi robiła bardzo dobrze na serduszku. A ścieżka dźwiękowa ze wszystkich Need for Speedów też mi się wydaje najmocarniejsza i najlepsza, jaka była. No i na przykład dzięki tej grze poznałem taki zespół jak Avenged Sevenfold, jak Bullet for Valentine, jak Mastodon, no Static X już znałem wcześniej, Disturbed też grałem wcześniej, znaczy grałem, znałem wcześniej. No to pojedziemy sobie długasem, który robił robotę i też bardzo często się trafiał w wyścigach typu drag race, czyli krótko, po proste i tylko biegi trzeba było zmieniać i nie walić w obiekty twarde. A ponieważ kawałek ma 6,5 minuty długości, to do takich krótkich wyścigów się nadawał idealnie i czasami zazwyczaj nie dało rady go posłuchać do końca. Blinded in Chains, Avenged Sevenfold.

Bullet for my Valentine, Hand of Blood. Ileż razy ja to słyszałem. No to zawsze mi się kojarzyło z bardziej z muzyką dla dziewczyn. Nie wiem, tak mi się pewnie przez to Valentine kojarzy i przez to, że mam koleżankę, która też Bullet for my Valentine lubi. No nie wiem, no takie mam skojarzenie. Bardziej męskie rzeczy to jednak jest zapierniczanie wirtualnym samochodem i bardziej męski zespół to dla mnie na przykład Mastodon. I to jest chyba największy hicior z Need for Speed Most Wanted wersja z 2005 roku, bo później była jeszcze oficjalnie wersja później, chyba w 2011, czy coś koło tego, ale może spójrzmy na to zasłony milczenia. O tym potem, a na razie Blood and Thunder, Mastodon.

Static X, Skinnyman. W ten sposób kończymy z Need for Speed Most Wanted. No i z moim zdaniem najlepszą częścią Need for Speeda, ale na przykład Mateusz się ze mną nie zgadza, bo on uważa, że jemu najlepiej się grało w Need for Speed Carbon, który był następcą Most Wanted i kontynuował, no umówmy się, że można to tak nazwać, fabułę poprzedniej części. No moim zdaniem tam się grało nieco gorzej, bo i zestaw samochodów nie był już aż taki fajny i nie było drag race'ów, tylko były drifty, których organicznie nie cierpiłem, bo zawsze jak tylko się dało, to przydzwaniałem w ścianę i fajne punkty szły się wietrzyć. No i tak niestety to w moim przypadku było, że jeszcze inna kwestia lat zerowych, początkowych, a

0: Mnie człowieku, pokaż palcem kogoś, kto miał oryginalną grę i nie piracką. No i tak było. W moim przypadku, przyznaję się bez bicia, przedawniło się. Zwłaszcza, że te części Need for Speed'a, o których w tym momencie rozmawiamy, to są teraz niedostępne na żadnej platformie i w żaden inny sposób, tylko gdzieś, jak ktoś ma płytę, to sobie pograć może. Płyta legalna lub alternatywnie legalna. No i ja w Need for Speed Carbon nie pograłem sobie zbyt wiele. No raz, że mi nie pasowała, dwa, że na moim egzemplarzu w gratisie dostałem wirusa. No i tak to się stało, że w tym momencie ja gdzieś tą płytę jeszcze mam i żaden komputer mi nie chce jej odtworzyć, ponieważ z automatu wszystkie programy antywirusowe nam mi je blokują. No i no nie pogram sobie już w to więcej, ponieważ legalnie się nie da, nielegalnie się nie da. No i co pan zrobisz, jak pan nic nie zrobisz? No nic nie zrobię. Ale też Carbon, przynajmniej dla mnie, wadę miał jeszcze inną, ponieważ nie było tam ani jednego kawałka, który by jakoś specjalnie mnie zachwycił, czy jakoś specjalnie zainteresował. No i musiałem naprawdę kombinować, co dobrać z Carbona. No i wyszło, że będą to dwa kawałki. Jeden to zespół The Bronx i Around the Horn, czyli za rogiem. Natomiast drugi to będzie Kios i Hurricane. No, zespół znany i uznany, ale mnie nie zachwyca. No co zrobisz, jak wielkim poetą był?
1: Nie, maletko. W Akademickim Radiocentrum.

Airborne, Blackjack. To już kolejna część Need for Speed, czyli Pro Street, czyli zupełna i całkowita zmiana filozofii, jeśli chodzi o podejście do wyścigów. Tam ścigało się na zamkniętym torze, nie na ulicach. Policji tam też nie było. Modyfikowanie samochodów zostało bardzo ograniczone i po karbonie było to takie lekkie odświeżenie i w związku z powyższym to się nie przyjęło. I fani chcieli więcej tego, co było. No i to też chyba ostatnia część Need for Speed'a, którą łyknąłem w jakiś sposób. I się całkiem dobrze bawiłem. Muzycznie również, no ale po Most Wanted czy po Carbonie, które były szczytem, wiadomo, że droga ze szczytu prowadzi już tylko w dół, więc to był rok, żebym nie skłamał, 2007, czyli lat temu 20. No i można powiedzieć, że Need for Speed był przykładem growym takiej sytuacji, jak wiele wielkich zespołów metalowych czy rockowych dotknęło. Po nagraniu najlepszych albumów już nowsza twórczość tak nie porywała. Publiczność nie chciała tego, co proponował zespół, a zespół chciał robić po swojemu. No i tak to wyszło, że cały czas się w wielu środowiskach uważa, że tenże zespół skończył się na Kill 'Em All, pomimo tego, że jeszcze później wydał parę płyt i parę sukcesów odniósł. Tak samo z Need for Speed było. Jeśli chodzi o sukces artystyczny, no to jednak końcówka, czy w sumie połowa pierwszej dekady XXI wieku tym szczytem była, a potem to już było odcinanie kuponów. No ale to później może na ten temat. Na razie znowu będzie Avenged Sevenfold. Almost easy.

0: Clutch i utwór Power Player, czyli jeden z kawałków, które dosyć mocno mi się wryły w łeb właśnie przez Need for Speed Pro Street, ale również później ku mojemu zachwytowi pojawił się w jednym z odcinków serialu Sons of Anarchy. No i właśnie tutaj przy okazji też bym przypomniał, że jest Facebook NML 982 FM, lista obecności. No i tam prosiłem, żeby pisać o jakichś grach, które miały waszym zdaniem wybitną oprawę dźwiękową, tak jak na przykład Piotrek napisał Dave Mira Freestyle BMX, tudzież wszelkie maści deskorolkowe firmowane przez Tony'ego Hawka miały zacny podkład muzyczny. No a ja bym a propos tych Synów Anarchii wspomnianych prosił, że może piszcie o serialach albo filmach, że może z waszych propozycji filmowo-serialowo-muzycznych uda się sklecić audycję jakoś w przyszłości dającej się przewidzieć, zwanej tym sezonem. No, otwarty na propozycje wszelkiej maści jestem. Natomiast mniej otwarty jestem na późniejsze odsłony Need for Speed, jak na przykład Undercover, który mam oryginalną płytę na półce i próbowałem do tego podejść odbijając się jak od ściany niemalże, tak jak i od wszystkich późniejszych części tego cyklu. No więc, żeby podkreślić moją niechęć właśnie do tych nowinek z 2008 roku, posłuchamy sobie kawałka, który reprezentuje tęż ścieżkę dźwiękową, ale zdecydowanie nie reprezentuje tego, co słuchać bym lubił. The Chemists i utwór Stompbox.
1: Nie ma letko w Akademickim Radiu Centrum.

from first to last, I once was lost, but now I'm profound. No, nie jest to też szczyt możliwości muzycznych, no, ale stwierdziłem, że no coś trzeba było wybrać, no i wybrałem. No i przyznam się bez bicia, że po dotarciu do Need for Speed Undercover to już skapitulowałem, jeśli chodzi o poszukiwania dalsze, już nie chciałem, nie miałem siły brodzić w tym, co tam było, ale parę perełek z późniejszych wydań Need for Speeda jeszcze udało mi się jakimś cudem znaleźć, no bo no te nowożytne to już zupełnie, przynajmniej moim zdaniem, było nieporozumienie, jeśli chodzi o rozgrywkę. Natomiast no muzycznie bywały rzeczy lepsze, ale jeżeli chodzi o muzykę, to lepsze były tylko te utwory, które nieco klasykom się kłaniały. Bo to takie From First to Last to już dla mnie zbyt nowoczesne, ale taka grupa Danko Jones i utwór Code of the Road to jest właśnie bardziej staroszkolny hard rock, który jak najbardziej mój organizm jest w stanie przyjąć. W związku z powyższym wasze również są na to skazane.

I znowu mieliśmy Rise Against, Cut Off Syndrome. To i Danko Jones to 2009 rok Need for Speed Nitro, który był tylko na konsolach, zdaje się, więc tak na dobrą sprawę mógłby w ogóle nie istnieć. Bo ja jestem zatwardziałym pecetowcem. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. No a powoli będziemy się zbliżać do końca naszego dzisiejszego spotkania. No i jeszcze zostały nam trzy kawałki, ale ja już pomiędzy nimi gadał nie będę, więc się żegnam. Przez ostatnie dwie godziny był z wami Maciek Brewczuk w audycji Nie ma letko. I wiem, że niektórym nie letko było słuchać o tematyce growej, ponieważ jest im dosyć obca, ale obiecuję, że będą różne rzeczy i różne tematy przewijać się przez najbliższe kilka miesięcy we wtorki na antenie Radia Centrum. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko, a mam nadzieję, że do końca dotrwali Alicja, Karolina, Paulina, Emilia, Karolina, Zuzanna, Ryszard, Robert, Piotrek, Sławomir, Piotrek, Radek, Waldek, Jacek, Łukasz, Damian, Mateusz, Jakub i oczywiście Gatto di Tutti Gatti, Myszon. No a na zakończenie jeszcze będzie Bad Religion, Girls' School i tak już na kompletną odtrutkę i ze specjalną dedykacją dla Mariusza, którego perkusista Mastodona zachwyca, a niedawno był Dzień Perkusisty, więc ze specjalnymi życzeniami, Mariusz, wszystkiego najlepszego, będzie Mastodon na samo zakończenie. No i co, słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień. Trzymajcie się, cześć.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 13 12 11 10 9 8 7